wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Radio SK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy

Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejąć.

0: Reklama. Hot Shots zaprasza do nowo otwartego Bistro Stara Winiarnia. To kolejny rozdział miejsca, które od lat tworzy przestrzeń spotkań. Z szacunkiem do historii Starej Winiarni stworzyliśmy wyjątkowe bistro, gdzie doskonała kuchnia, wyselekcjonowane wina i niepowtarzalna atmosfera spotykają się przy jednym stole. Odwiedź nas przy ulicy Moniuszki 16 w Zielonej Górze i obserwuj Bistro Stara Winiarnia w mediach społecznościowych. Hot Shots. Miejsce twoich spotkań.
1: I po reklamie.
2: We wtorek o poranku mówię wam dzień dobry w Zielonej Górze, Aleksandra Kanoniak. Przed nami dość ciepły dzień, nawet 25 stopni. Mamy szansę zobaczyć na termometrach. Poza tym zachmurzenie nad miastem zmienne, a na drogach w tym momencie spokojnie.
3: Szósta na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki. Dzień dobry. Kijów zaatakowany pociskami balistycznymi. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Są ranni, a pod gruzami mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Do ataku rosyjskich dronów i rakiet doszło po wygaśnięciu trzydniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. W nocy na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny ogłoszony został alert RCB. Ten został już odwołany. A ruszył proces byłego komendanta głównego policji. Jarosław Szymczyk odpowiada za odpalenie uzbrojonego granatnika w budynku Komendy Głównej. Sąd zdecydował, że proces będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami, a o szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
4: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika.
3: A za postawione mu zarzuty grozi do 8 lat więzienia. Roboty wyszły na ulicę przed Ministerstwem Cyfryzacji. Pojawiło się około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność ma zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia.
5: Obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna.
3: Mówił przed ministerstwem jeden z robotów.
1: SK Zielona Góra News.
2: Aleksandra Kanoniak. Miłośnicy literatury będą mogli sięgnąć po nowy tytuł, a przy okazji napełnić miskę zwierzakowi w potrzebie. 12 września w wojewódzkim Norwidzie akcja Paczka dla Bezdomniaczka.
6: Suchą karmę albo puszki, ale też chętnie przyjmiemy stare koce czy też posłania, które bardzo przydadzą się samotnym zwierzętom ze schroniska.
2: Powiedziała Magdalena Faron z wojewódzkiego Norwida. Kto chce zostać studentem UZ-u ma jeszcze szansę. Do 14 września potrwa drugi nabór.
7: Jankes. Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Radio SK.
9: No i wtorek przekopuje się przez kalendarz. Ja coś czuję, że to będzie naprawdę dobry dzień.
10: To jest podwójne espresso, proszę pana.
9: Też czuję, no faktycznie, kawka.
11: Ja czuję kawkę, ale również czuję, że ktoś do nas zadzwoni.
9: No to 664-402-302 albo mikrofon na Messengerze.
11: Wstawajcie, nagrywajcie się, dzwońcie i powiedzcie nam.
9: Co czujecie od samego rana?
11: Ci z zapchanym nosem też mogą dzwonić.
12: Czuję?
13: Tak.
12: Prąd czuję?
13: Czuję. Wnerwia mnie to dzisiaj.

0: Can you feel it? To już jest wtorek, 10 po 6.
1: Tak,
2: oj, co czujecie?
3: Zjadłabym taki filet z piersi kurczaka.
2: Teraz, o tej porze?
0: Ja bym jednak rybę filet zjadł. O, taką w panierce, taką, żeby ryba wakacjami filet zapachniało jak z nadmorza.
2: Co czujecie z samego rana? O to was pytamy we wtorek, 8 września. 10 minut po godzinie 6, super.
4: Ej, Eska, czujecie to? Czujecie? Ja czuję, bo niektórym się już wakacje skończyły, a do mnie dopiero idą, także pozdrawiam.
2: A idź pan!
3: A ja czuję teraz zazdrość przede wszystkim.
2: Nie kuś pan! Ale życzymy jak najdłuższego dnia, bo dzień się kurczy. Tak no jak szliśmy na urlop, to dłużej to trwało.
0: Ja już dzisiaj, jak zaliczyłem wyjście z domu, to w totalnej ciemności do radia.
2: Też tak mieliśmy dzisiaj, właśnie też jechałem. Właśnie, o nie,
3: następnym razem po prostu włącz światło, będzie łatwiej.
0: Gdzie jest włącznik na dworze?
2: Co czujecie? Czekamy, czekamy. I Messenger, i telefony.

0: To już 17 minut po godzinie 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Witamy oczywiście panią Jadzie na pokładzie. Bez biletu, ale ona nie potrzebuje biletu, żeby na z nami jechać.
3: Jadzia, co ty czujesz we wtorek dzisiaj? Masz jakieś takie albo w nosie, albo w oczach, albo w uszach coś?
1: Nie, czuję, że to chodzi, niedługo będzie piątek.
0: Ale to jest wspaniałe czucie.
2: Ale w której części ciała czujesz ten piątek najbardziej?
1: W głowie.
0: No to niektórzy w gardle, ale to...
3: Nie, już swędzi na piąteczek.
2: Ważne, żeby nie wątrobie.
3: Na razie
1: a
3: sobie...
1: później będziecie wątroba boleć.
2: No widzisz.
0: Nie wolno,
3: radzę sobie herbatką.
2: A wiecie, że wątroba nie ma nerwów i nigdy nie boli?
1: Tak?
2: No.
0: No to prawda, rzeczywiście. Też
3: fajnie,
0: to odkryłem
3: fajnie
0: wczoraj.
3: Fajnie to pomyślił pan stwórca.
2: No ale przeglądamy teraz prasę i tutaj tak... Nie wiem, ta wątroba to tak chyba nie przez przypadek się u nas pojawiła.
3: To jest chyba problem z głową, słuchajcie, bo syn Zenka Martyniuka znowu daje do pieca.
0: To jest smutne coraz bardziej.
3: Wrzucił wczoraj nagranie, jak ma spięcie ze swoją własną mamą.
2: No, Danutą.
1: Normalnie, że nada. No,
3: są granice, ale on je przekracza cały czas. Przed dworcem w Białymstoku na filmie widać zapłakaną Danutę, a między nimi, czyli między matką a synem, dochodzi do jakiejś ostrej wymiany zdań. Ona ucieka, on ją goni, no po prostu... Tak zwana masakracja.
0: To jest jakiś Big Brother taki, prawda?
2: Tak. Jadziu, czy ty masz pomysł, jak okiełznać pana Daniela?
1: W moich czasach szybko bym go okiełzała, ale nie powiem ci jak. Powiem ci później jak.
0: Poza anteną ewentualnie.
1: Poza anteną.
4: Tylko nie pokazuj. Tylko w Radiu SK.
0: No dobrze, dziękujemy pięknie.
1: Proszę.
0: Patrzę, co tu jeszcze. No dobrze.
1: Więcej. Pasek to na takiego starego konia, to już wiesz, nic nie da.
2: Można przywiązać.
1: No, kaftan bezpieczeństwa chyba.

0: przerwy to coś.
1: Śpi sobie człowiek, a tu bez przerwy to coś. Bez
2: I to się
1: przerwy.
2: Nazywa budzik niestety. Jest 6:25 na jaskowych zegarach. Dzień dobry, wam mówimy oczywiście we wtorek i zastanawiamy się, co czujecie od samego rana.
3: Czuwaj, czuwaj, czuwaj, hala, hala, dzień dobry.
4: Ja od samego rana czuję zapach trawy, która została w samochodzie po skoszeniu i nie została wyrzucona.
1: Ale to co, pan dzwoni z Holandii?
4: Nie. Polski.
5: Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor. Wiktor. Radio SK.
3: Ja nigdy na to nie wpadłem, że jak po skoszeniu trawy, żeby ją wziąć do samochodu, nie? Nie wiem, jak ja to zrobiłem.

0: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Są atrakcje, które rwie się całymi kiściami. Zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Dla każdego, kto 12 września między 12 a 18 zrobi zakupy za minimum 150 zł, wyjątkowy upominek. Wielkie zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Zielona Góra, ulica Energetyków 2A. Zapraszamy.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: I po reklamie.
11: Dzień dobry, we wtorek w Zielonej Górze. Według prognoz dziś jest skok temperatury i nawet 25 stopni na termometrach, ale może popadać jutro już znów zdecydowanie chłodniej. Na drogach spokojnie, utrudnienia na Waryńskiego i na Poznańskiej.
12: Zaczynamy SK News. Marcin Brocki zapraszam, a na początek Dolny Śląsk i pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotoryi. Ogień pojawił się tam wieczorem, w akcji bierze udział ponad 100 strażaków, a ci apelują do pobliskich mieszkańców o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz. Tragiczny finał poszukiwań Polaka w słowackich Tatrach. Ciało turysty odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w góry w niedzielę rano, później nie było z nim kontaktu.
13: SK Sport News.
12: Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Qin Wenjian. Spotkanie miało dwa oblicza. Świątek świetnie je zaczęła. W pierwszym secie prowadziła już 5-0. Wtedy coś się zacięło. Polka nie wykorzystała piłek setowych, a Chinka wygrała 7 kolejnych gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3. No i ten sezon będzie pierwszym od 5 lat, w którym Świątek nie wywalczy wielkoszlemowego tytułu. A błysk Polaków mamy grających w Turcji. Kacper Kozłowski i Kacper Tobiasz, bohaterami Gaziantep. Pierwszy strzelił 2 gole, drugi obronił rzut karny, a ich drużyna wygrała 4-2 z Gostepe.
14: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
15: No dobrze, 6:31. Czujecie to?
16: Co to za zapach?
15: No.
16: Czujecie?
15: No.
16: Przyznaj się.
15: Druga kawka.
16: A nie poznaliście?
15: Co u was po drugiej stronie głośnika czuć od rana?
17: Cześć SK, cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
15: No, kto się po tym odpisuje?
18: Ja nie.
19: Ja też nie.

0: Oskar Sims w Radiu SK, 6.37, już teraz, 23 do 7.
1: No to jest ewidentnie piosenka o tym, jak bardzo chce znaleźć dziewczynę. Że on śpiewa, że on ciągle bez końca.
2: Mam takie informacje tajne przez poufne, że on już znalazł dziewczynę ostatnio.
1: No i wcale się nie dziwię, jak tak bez końca i bez końca.
2: Podobno też z branży.
0: Ola Kot może?
2: Nie, śpiewająca gwiazda. Ola Kot śpiewa, ale amatorsko.
1: Ale za to jak. Kolorowy wiatr, po prostu ciągle czekam. No dobra, ale my teraz przenosimy się na Podlasie.
2: O, podoba się dla mnie ten temat.
1: No, bo pewien młody, niesamowicie zdolny, 17-latek z Podlasia zbudował kartoflomat.
0: Kartoflomat?
2: Normalnie są różne automaty. Zniczomaty są.
0: Pączkomaty.
1: Kwiatomaty.
2: Robakomat stoi w Giżycku z robakami na ryby.
0: Tortomaty, ciastomaty.
1: A na Podlasiu
0: ale
1: mamy kartoflomat.
0: Że co, że brakuje mi kartofli i ziemniaczków na obiadek albo coś tam, na placki i lecę sobie wziąć, tak?
2: Co więcej, tam jest taka technologia, że możesz zapłacić na przykład blikiem, proszę pana. Jak tylko dojdzie i zaksięguje się twój blik, a to się w parę sekund dzieje, to maszyna odmierza tyle kilo, ile wy zapłaciłeś i do worka ze wszystkim.
0: Bardzo fajny pomysł, ja bym chętnie skorzystał, naprawdę, serio, no.
1: Są wszyscy zadowoleni, poza ludźmi z Poznania.
2: Oni cały czas czekają na pyromat. Jankes. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. Radio SK. Reklama.
3: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i superbonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
8: Wujku, widziałem zebrę!
9: To chyba normalne na drodze.
8: Nie na drodze! W zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię!
9: Co to za zoo?
8: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
9: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
8: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
10: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: I po reklamie.

0: Chórek gotowy?
1: Gotowy.
2: Happy birthday to you.
3: Damian, Damian.
4: Eska budzi w urodziny.
0: Ale metamorfoza.
5: Ale dobrze.
0: Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Damian z nami, dzień dobry, witamy z samego rana.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
7: Damian, napisali nam, że jesteś największym śpiochem, jakiego znają ci, którzy nam mówią o twoich urodzinach. I teraz ustalmy tylko, które to są urodziny.
6: 34.
3: I jak dużym śpiochem jesteś?
7: Tak, od 1 do 10.
6: Bardzo dużym, jak mogę, to śpię.
3: Ale poczekaj. O której godzinie, gdybyś mógł nie wstawać przez budzik, to o której byś się budził?
6: Koło 9.
0: To idealnie, 2 godziny przed.
3: No. Amator, profesjonaliści potrafią do 13.
7: A skoro to 34 urodziny, to możemy zaśpiewać tak.
4: Młody Daniel, Damian jeszcze śpi.
0: Twoja żona nadoniosła na ciebie, że jesteś tak cudownym śpiochem, że hej!
3: Dlatego idealnym prezentem wydaje się być pobudka od nas.
0: Co ty na to?
7: No. No, dobrze?
6: No, dokładnie.
0: A żona już wpada dzisiaj do ciebie z buziakiem, czy jeszcze nie?
6: Tak, już wszyscy jesteśmy na nogach.
0: Wszyscy, cała rodzinka. Bardzo dobrze.
7: A czy wasza rodzina lubi emocje i adrenalinę?
6: Oj, mamy jej dużo. Dużo adrenaliny mamy.
7: To my też mamy dużo. 4 zaproszenia do Energylandii właśnie dla was.
6: O, super.
3: I powiem ci tak, nie spodziewam się, żebyś był w stanie tam zasnąć.
0: Ale jak jest ekspertem,
6: nie, na pewno nie tak.
0: To tam wie, oczywiście. Wszystkiego fajnego oczywiście od nas dla ciebie, Damianku. Naprawdę, no fruwaj wysoko, niech moc będzie z tobą. No i fantastycznych urodzin tobie życzymy.
6: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.
7: No i to sławne zdjęcie z tej kolejki górskiej. Wszyscy ręce w górę, a Damian...

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7 SK we wtorek 8 września. No zamykamy godzinę 6, za chwilę newsy.
1: A że w newsach nie będzie nic optymistycznego, to nie będziemy ich zapowiadać w jakiś bardziej otwarty sposób.
2: Uwaga, wcale nie zapowiadamy newsów.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partner

0: Najważniejsze wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
0: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: I po reklamie.

0: poranek w Zielonej Górze jeszcze chłodny, ale przed nami bardzo ciepły dzień, bo nawet 25 stopni na termometrach, aczkolwiek niewykluczone, że popada. Tymczasem na drogach rośnie liczba aut, między innymi na Batorego czy na Wrocławskiej.
1: Jest 7, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi reporter Eski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
2: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii.
1: A to wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów, teraz z użyciem dronów. Atakowana jest zachodnia Ukraina. Gigantyczny pożar na Dolnym Śląsku. Pali się składowisko opon w Wilkowie koło Złotoryi. Jest duże zadymienie. Strażacy apelują o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz.
3: Będą komunikaty wysyłane do mieszkańców. Będziemy ostrzegać, na pewno może będzie zadysponowana grupa chemiczna, żeby zrobiła pomiary tego powietrza.
1: Mówi Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. To samo składowisko płonęło już 3 lata temu. A w lasach wysyp grzybów. Dlatego specjaliści apelują o ostrożność, zwłaszcza do tych, którzy na grzybach dobrze się nie znają. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z bydgoskiego sanepidu.
4: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję.
1: A kto ma wątpliwości, może zajrzeć do sanepidu, gdzie dyżurują grzyboznawcy.
5: Hej AI, czy mogę zjeść tego grzyba? Możesz, ale tylko raz.
6: SK Zielona Góra News.
0: Aleksandra Kanoniak. Kto w tym roku zostanie laureatem? Do 30 września potrwa nabór do konkursu o Nagrodę Gospodarczą Marszałka Województwa Lubuskiego. Winobranie także w Lubuskim Teatrze. Do 13 września potrwają winobraniowe spotkania teatralne. Tatuaż za pomoc czworonogom. 10 października w Zielonej Górze kolejna odsłona akcji Charity Tattoo Convent. Do tej pory podczas wszystkich konwentów udało się zebrać ponad 170 tysięcy złotych.
7: Kama.
8: I Wiktor.
9: W Radiu RTSK.
10: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 7.
5: Dzisiaj pytamy was o zmysł czucia. Co czujecie? Albo nosem, albo może umysł was coś czuje. Język mój się nie czuje.
11: Czul jeden.
5: Halo.
12: Cześć Jeska, cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
5: A ktoś jeszcze?
13: Cześć Jeska. Ja dzisiaj czuję kobiecy ból istnienia. Więc jeżeli zobaczycie mnie w sklepie w stronę czekolady bądź chipsów, uciekajcie na owoce i warzywa, bo tam się nigdy nie spotkamy.
11: To rzucamy w takim razie kubełkiem lodu w twoją stronę. Będzie dobrze!
5: Jakbyście tej pani zapytali, co teraz na playliście, to wiesz, co by odpowiedziała?
10: Mhm.
5: Domyśl się!
14: Gdy o

0: My już po siódmej, a dokładnie 9 minut po godzinie siódmej. Za kilka chwil zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Tak jest, ale najpierw zabierzemy się za najnowsze newsy prosto, uwaga, z cyfrowego świata.
2: Czyli TikTok. Ja, Janki, widziałam, że ty próbujesz być TikTokerem. Gratuluję.
1: Masz, Janki, TikToka swojego?
3: Mam.
1: No to zapraszam.
0: To jakieś fejkowe konto widocznie.
3: I robisz tam u mnie na TikToku?
1: Robisz te głupie tańce, inne trendy?
3: No właśnie nie wiem, o czym Kama mówi, ale dobrze.
4: Jadłeś rybę tam kiedyś, widziałem.
2: Prawda?
3: No. To było przecież wakacje, słuchajcie.
1: No więc
3: kiedy
1: teraz
3: były wakacje? Dawno temu, nieprawda.
2: A czy ty już wiesz, co byś zrobił, gdybyś umarł? I co będzie z twoim kontem na TikToku?
1: Słuchajcie, siódma rano, a ty takie pytania zadajesz.
3: Kama, zaskoczyłaś mnie, kochanie. I co wtedy z moim TikTokiem?
2: No.
3: Rybę tobie chętnie oddam. Częstuj się.
2: Bo tu jest poważny temat, mianowicie TikTok wprowadza coś w rodzaju cyfrowego testamentu.
3: O. Można przekazać zawartość TikTokową komuś, tak?
2: Tak. Użytkownik, czyli na przykład ty, będziesz mógł wskazać osobę, która po twojej śmierci przejmie zarządzanie kontem lub zdecyduje, że profil ma zostać usunięty.
3: No to ciekawa historia, no. A można sobie wybrać coś, co przekazuje, a co nie?
1: To my w takim razie jako Radio SK, nasz profil, gdyby nie daj Boże, tfu, coś się ST stało,
3: tak?
1: Przekazujemy Radio Z.

0: Gips. Do kiedy będziemy mieć gips, tak będziemy brzmieć właśnie, no.
1: A przepraszam, ty już przewidujesz, że złamiesz nogę? Jakiś L4 się święci?
0: Ja dzisiaj idę na rezonans kolana, proszę państwa. Tak, to tam wie, co tam się wydarzy.
2: W tym wieku gips zakłada się profilaktycznie.
0: Na głowę.
1: W radiu SK. Zapraszamy 664-402-302, eskowe klapki Kubota i skarpetki oraz magazyn SK z Tory z Oskarem Cymsem. Wow. Wszystko do zdobycia. No i pamiętajcie, czasu mało i telefon przy uchu.
2: No to halo, dzień dobry, kto pierwszy wchodzi i już nadziewa się na pytania. Halo!
3: Halo, cześć, witam.
4: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Lecimy. Kto wywiesił 95 tez? Uwaga, Marcin Luther czy Marcin Jędrych?
3: Marcin Luther.
2: Dobra, lecimy dalej. Uwaga, trwa turniej tenisowy US Open. Niestety już nie gra w nim Iga Świątek. Jak było wczoraj? No, było 5-0, wygrywała, a później przegrała. Jak ma na drugie imię Iga? Dawaj, strzelaj.
3: Iga. Strzelam, czysty strzał. Ania?
2: Ania, ach, był blisko. Natalia. Dziękujemy pięknie, zapraszamy kolejną osobę.
5: Halo, halo, dzień dobry. Tu Londyn, ona blondyn, albo jakoś tak.
2: Halo.
6: Halo.
2: Dzień halo. Dobry, jesteś?
7: Halo.
1: O, mamy.
4: Trzecie.
2: W jakiej polskiej lekturze pojawiła się, no?
5: Chinina.
2: Chinina.
1: Pustyni i w puszczy.
5: No.
1: Halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Podaj dwie przydatne rzeczy z plastiku.
4: Czwarte.
8: Butelka i co? Jakiś pojemniczek.
2: Dobrze.
4: Piąte.
2: Jak ma na imię twój pradziadek? Albo miał?
8: Józef.
2: Dobrze.
1: Najdalej od kciuka położony jest palec. Wskazujący mały czy serdeczny?
8: Mały, oczywiście.
2: I uwaga.
5: I uwaga.
2: Wystartował sezon grzybowy.
4: Siódme.
2: I w związku z tym wymień trzy miejsca, gdzie mogą rosnąć grzyby.
0: Gdzie spotykamy grzyby? To jest proste.
2: Trzy miejsca.
8: Puszcza, aha. Ogródek przed domem, aha. I co? Na ścianie też mogą w domu.
0: Łazienka!
1: Gratulacje! Eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej. Wszystko leci do ciebie.
8: Dzięki. Pozdrawiam.
2: Gratulacje, owacje. Ale dzisiaj tak szybko poszło, prawda?
5: Mam jeszcze jedno miejsce.
2: No.
5: Paznokcie.
2: Grzyb?
1: Pozdrowienia dla twojej Oli.
2: Ojej.

0: No wszystko się zgadza, mamy september, prawda? 25 minut po godzinie 7.
1: Słyszysz?
2: Słyszę.
1: Iga cały czas trenuje.
0: Bardzo dobrze. Next time będzie lepiej. Ale ojejku, no właśnie tak się wczoraj skończyło. Ja wczoraj oglądałem mecz, było 5-0. Mówię, ha, ale super, w końcu. No jest pięknie.
1: Jak można było doprowadzić do przegranej prowadząc 5-0? Za chwilę o tym w newsach. Marcin Turocki, ludzie.
0: Chodzi o Ligę Świątek, tak.

0: mi. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
6: Pamiętasz ten hotel z wakacji? Łazienka jak marzenie.
7: A wiesz, że Kasia ma taką?
6: Jak to?
7: Z salonu Terrano. Wanna, płytki, oświetlenie, wszystko dopasowane.
6: To chyba czas na remont. Salon Łazienek Terrano, Fabryczna 14, Zielona Góra. Zapraszamy.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
19: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: I po reklamie.
21: Z kwadransu na kwadrans coraz więcej aut, między innymi na łączniku Botanicznej z Ptasią, na Kożuchowskiej, Sienkiewicza. Podobnie wygląda sytuacja na Wrocławskiej czy też Alei Wojska Polskiego. A dziś w Zielonej Górze nawet 25 kresek na plusie.
22: Ma 30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Bartosz Boheńczak odwołany z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji. To po tym, jak nie zebrał wymaganej liczby podpisów pod listą poparcia. Bez niej nie może kandydować na prezydenta Krakowa. A dziś w Warszawie pierwsze spotkanie władz PKO po aresztowaniu prezesa Piesiewicza. Ustalony zostanie termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
23: SK Sport News.
22: Bolesna porażka Igi Świątek. Polkę w US Open zatrzymała Qin Wenzheng. Świątek kapitalnie zaczęła mecz 1/8 finału, prowadziła w nim 5-0. Wtedy Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3 i pozbawiła polską tenisistkę marzeń o kolejnym wielkoszlemowym tytule. Ona zaczęła grać lepiej i pozwoliła mi wrócić do meczu. Moje nastawienie było takie samo jak zawsze. Chciałam grać tak jak zwykle. Po prostu zaczęłam zbyt często się mylić. Chciałam to poprawić, ale nic z tego w tym momencie nie wyszło. A tłumaczyła Świątek, która w kolejnym notowaniu rankingu spadnie na 9 miejsce. 2 remisy w poniedziałkowych meczach Ekstraklasy. Wieczysta zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin także 1-1 zremisowała z Wisłą Płock.
24: Jankes, Kama i Wiktor.
25: Jankes, Kama i Wiktor.
24: W Radiu SK.
26: No i trenujemy wstawanie, a wtorek to nasz treningowy worek. Dzień dobry, tu SK z samego rana.
27: No i teraz pytanie, czujecie czy nie czujecie? A jeśli
28: cześć,
27: czujecie,
28: Jasper,
27: to co?
28: Ja niestety czuję, że boli mnie gardło, więc... Jesień nadchodzi.
26: O, to herbatka, obowiązkowo z jakąś wkładką.
27: Ale nie chodzi o mięsko.
26: Nie.
27: Samo przypełzło.
26: Plasterek cytrynki, sam przypełzł.

0: Pamiętajcie, nie dajcie sobie wmówić, cokolwiek by się nie działo, że ten tytuł jest o was. Loser i Tame Impala.
1: Dziękujemy.
2: Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem twojego angielskiego.
1: Jest niesamowite, naprawdę. I tak prawie za każdym razem. To jest cudowne.
2: Codziennie nie dajcie sobie wmówić, że jesteście Impala. Dokładnie.
1: Słuchajcie, przeglądamy prasę, przeglądam, ale znalazłem newsa. Słuchajcie, gonimy, aż w końcu dogonimy. Polska może dogonić Niemcy pod względem zamożności.
0: Ja pamiętam czasy, że jeszcze do niedawna było tak.
3: Mówią nam, że nasza kiełbasa przegoniła ich kiełbasę. Może i przegoniła, ale wszystko inne stoi w miejscu.
1: Nie, gonimy. Do 2040 roku. Słuchajcie, no tak, gonimy. Tak prognozują ekonomiści, że w końcu dogonimy Niemcy. Polska gospodarka rośnie szybciej od niemieckiej i systematycznie zmniejszamy dystans.
2: No dobra, ale jak dogonimy Niemcy, to co wtedy będziemy gonić?
0: Jak zwykle, sami siebie.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Zarezerwuj na lineamare.pl.
6: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3. Z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: I po reklamie.
13: Hey, I got a stranger in my mind.

0: Wszyscy rodzice przedszkolaków zdają sobie sprawę z tego, że to jest tak zwany tydzień adaptacyjny, więc trzymajcie się, będzie dobrze.
1: Tak, naprawdę, mój synek poszedł już do zerówki tak zwanej.
2: Ohohoho. Pamiętajcie, każdą adaptację potrafi popsuć Kamil Nosel.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
4: Tak.
5: Moje uszanowanie, intendentka z przedszkola telefonuje Imbryk Irena.
4: Tak.
5: Proszę pani, dyrektorowa mi podała, że państwo będziecie na jutrzejszym spotkaniu rodzicielskim. To pani?
4: Będzie córka, ta starsza, bo ja jestem w pracy, ale córka przyjdzie.
5: Dobrze. Dla Milenki będę szukała teraz, proszę pani, miejsca i się okazuje, że ja mam, proszę pani, dwa, ale jedno jest po pani kucharce, to jest na stałe zamknięte. Tam bym mogła dać szafkę, ale to jest zamknięte, więc tutaj nie dam. Ale jest też szafka z panem palaczem dzielona. Mogłabym tak, proszę pani, Milenkę dać do przedszkola naszego.
4: No dobrze.
5: Tylko trzeba rozmawiać, proszę pani, z dzieckiem, bo jak jest sezon palaczowy, to wtedy palacz, proszę pani, korzysta częściej ze swojej szafki. I tak, no. Zdarzyło nam się, że miał przyklejone, proszę pani, gołe panie, a jeszcze wcześniej, zwracaliśmy mu na to uwagę, podkradał drugie śniadanie, proszę pani. Dlatego też trzeba porozmawiać o tym z dzieckiem.
4: Nie ma problemu. Wytłumaczymy jej to, że tak musi być i koniec.
5: Bo nam nie wypada zwracać uwagi, żeby to sobie palacz ściągnął, bo to jest jego szafka, a jak nie mamy innych, to dzielimy.
4: Dobrze, dobrze, porozmawiam i przekażę jej.
5: Z łaski swojej, gdyby pani mogła mi powtórzyć, ja będę wiedziała, że pani wie i przekazuję papiery pani dyrektorowej.
4: Powtarzam to, co zostało ustalone, że może mieć szafkę razem z palaczem na pół.
5: Tak.
4: Porozmawiam z nią na temat gołych pań.
5: Tak.
4: I do ubrań też nie mam pretensji, jeżeli będą przesiąknięte piecem.
5: Jeżeli pani będzie dawała drugie śniadanie dziecku, no to uwaga, bo niekiedy też palacz może, proszę pani, to wiadomo, skubnąć.
4: Jestem świadoma tego i przekażę dziecku.
5: To co? Widzimy się, proszę pani, jutro?
4: Tak, przyjdzie córka i przyjdzie przyprowadzić tą małą.
5: Dobrze, ale wcześniej pani posłucha Michała.
6: Gosiu, zostałaś skręcona w Radiu SK.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: No i po takim telefonie to tylko nauczanie domowe. Yeah.

0: Za chwilę ósma, no a my dżinglem zakończymy to wejście. O, takie zdanie w robocie u nas pada.
1: Dżinglem. Ach, wszystko się zgadza jak najbardziej tak. Rzeczywiście zabieramy się po godzinie ósmej za taką robotę. Jakie teksty pojawiają się w waszej pracy? Częstujcie, mówcie, chwalcie się.
2: I niech to będą teksty charakterystyczne dla waszej roboty konkretnie, a nie tam typu zróbmy przerwę na kawę, bo to mówimy w każdej robocie. No i oczywiście nagrywajcie to na eskowym Messengerze, a my będziemy próbowali odgadnąć, a właściwie nasi fantastyczni słuchacze, gdzie pracujecie.
0: No, to kto chce stać się zagadką? Mikrofon na Messengerze czeka.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec w Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunaparki i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs

0: Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: I po reklamie.

0: poranek w Zielonej Górze przyjemny i przed nami bardzo ciepły dzień, bo nawet 26 stopni na termometrach, zachmurzenie zmienne, jutro już zdecydowanie niższa temperatura, a na drogach nadal spory ruch, uważajcie w ścisłym centrum miasta.
1: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odwołany alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia do mieszkańców były tego poranka wysyłane dwukrotnie. W powietrze wzbiły się też polskie myśliwce powodem rosyjskie ataki na Ukrainę. Na linii więc teraz Kijów i ukraiński korespondent Eski Ołech-Biłecki.
2: Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy, no a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki, takich permanentnych ostrzałów.
1: A obniżek na horyzoncie? Na razie nie widać. Za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
3: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
4: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tom i z powrotem.
1: Analitycy przewidują, że diesel barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. A bezrobocie w Polsce wynosi niecałe 6%, ale w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu, Bartosz Kotecki.
5: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
1: A braki wynikają z odejść pracowników na emeryturę i braku młodych zainteresowanych tymi zawodami.
6: SK Zielona Góra News.
0: Aleksandra Kanoniak, to szczepienie może zapobiec zachorowaniu na raka szyjki macicy czy okolic głowy i szyi. W Lubuskiem do tej pory przeciwko HPV zaszczepiło się blisko 18% młodych mieszkańców.
7: Mówimy tutaj o osobach do 18 roku życia, czyli od 9 do 18 roku życia.
0: Powiedziała nam Joanna Branicka z lubuskiego NFZ-u. Ekspozycje poświęcone winiarstwu, historii Zielonej Góry i regionu, wernisaże czy wykłady. To winobraniowe propozycje, które dla mieszkańców przygotowało Muzeum Ziemi Lubuskiej.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Radio SK.
10: W naszej robocie co chwilę mówimy, która jest godzina, 2 minutki po godzinie 8. Dzień dobry.
11: Dobrze, bardzo ładnie. Uwaga, odpowiadam, robota radiowiec.
12: Mm-hmm. Ale w jakiej robocie pracują nasi fantastyczni słuchacze? Posłuchajcie, mamy już zagadkę.
10: Cały czas zbieramy, cały czas szukamy, cały czas czekamy na te odpowiednie słowa.
12: Dajcie znać na eskowym messengerze, jaki tekst najczęściej pada

0: marzenia.
1: To dzisiaj dzień marzyciela.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: Ja mam codziennie ten dzień,
3: naprawdę. Marzysz o lepszej robocie?
4: Nie, marzę o L4.
3: Da się to załatwić, w tym wieku to łatwo przychodzi.
1: No dobrze, 8 minut po godzinie 8 zabieramy się za taką robotę. No właśnie, sporo tekstów pojawiło się z waszej strony, które pojawiają się w waszej pracy. Wybraliśmy jeden z...
5: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
4: No i tu się pytanie pojawia, w jakiej robocie pracuje Sandra?
3: Skoro była laska, to może jednak ten dom starców, no? A Brazyl to jest ksywa jednego z pensjonariuszy. Ty, Brazyl!
1: Panie Brazyl!
3: O, laska jest!
1: Tutaj laska jest, jakbyś szukał.
3: To jest nasza koncepcja.
1: To jest jakiś pomysł.
4: Jeżeli macie jakieś pomysły, można dzwonić 664-402-302 lub zostawiać głosówki na eskowym Messengerze.
3: Gdzie pracuje Sandra?
5: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
3: Radio SK. O, Kama, masz jakąś koncepcję?
4: Trudne dzisiaj.
1: Trudne, rzeczywiście, ja też... Po tej lasce tak sobie idę, ale coś tak, no nie... Brazyla?
3: Może jakieś produkty na święta już przygotowują te laski, takie, co się wiesza na kominku potem i na choinkę.
1: Laski wanilii?

0: ciało nie jest gotowe. Ważne, żeby głowa była gotowa do odgadywania.
1: Taka robota w Radiu SK.
2: Dzisiaj Sandra jest naszym zagadkowym pracownikiem. Nie wiemy, gdzie pracuje, ale wy próbujecie odgadnąć.
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
2: To są te teksty, które najczęściej padają u Sandry w pracy. Laska i Brazyl.
4: To jest niesamowite. Rzeczywiście to jest dość trudne i są propozycje ze strony słuchaczy. Halo, halo.
5: Ja myślę, że Sandra pracuje na jakiejś stołówce albo czymś takim. Brazyl myślę, że to jakiś bryzol, a laska to jakieś danie, którego jeszcze nie jadłem.
2: Nadal nie wiem, co to jest ani bryzol, ani brazyl.
0: Laska grał w Chłopaki nie płaczą. To może bryzol to jest kolejna postać w kolejnym wcieleniu tego filmu.
2: Ale co robi na stołówce?
4: A bryzol to takie kotlety takie chyba, no, tak?
2: Tak. Nie wiem. Tak?
4: Właśnie szukam czegoś.
0: Ale jak mawiali w polskiej polityce, nie idźcie tą drogą, bo to nie jest dobra odpowiedź.
2: No to sprawdzamy dalej, jakie macie propozycje.
6: Siemano, ja sprawię taka robota. Pani jest ortopedą?
0: Ale laska, bo coś jest niedobrego z nogami, przyda się panu laska? Mogłoby to mieć sens.
7: Ortopedia, dzień dobry.
2: Tak, to tylko w takim razie, co to jest ten Brazyl?
0: To jest lekarz z Brazylii, który przyjechał i pana leczy. No.
4: I chodzi o lasce.
2: Aj, proszę bardzo, ułożyliśmy rzeczywistość. Sandra cały czas mówi, że u niej w pracy...
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
0: No a teraz wy mówicie, jaka to robota.
4: A to Jason Derulo.

0: tym utworze pojawia się jeden z moich ulubionych potraw.
1: Czyli?
0: Bigos. Tam był Bigos. Bigos. Nie słyszeliście tego?
2: Tak, to jest taki w ogóle zwrot po angielsku. I love you, Bigos.
0: Wiadomo. No. Okay. No dobra, 25 minut po godzinie 8, tutaj jest we wtorek 8 września.
1: Co momencik, Marcin Procki pojawi się u nas z newsami, ale ty, Wiktor, powiedziałeś, że też masz dla nas zaskakującego newsa.
2: Grzebie po serwisach informacyjnych i pewnie o tym w newsach nie powiedzą, więc my to zróbmy. Słuchajcie, 19-latka ze Świdnika przyniosła na komendę policji pamiątki po swoim zmarłym dziadku.
0: Nie wierzę.
1: I co to było?
0: Armata... czołg.
2: Zaniepokoiło ją, że dziadek trzyma w domu naboje z II wojny światowej i działający granat ręczny.
1: A skąd wiedziała, że działa?
2: Tak jej powiedzieli policjanci. Dobrze, że pani to przyniosła, bo inaczej to by mogło samo eksplodować. No. Dziadek po prostu wyznawał zasadę...
3: No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
4: Wiktor w Radiu SK.
0: Całe szczęście, Świdnik już jest bezpieczny.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: I po reklamie.
16: Po raz kolejny we wtorek o poranku mówię wam dzień dobry. Nawet 26 stopni dziś na termometrach, czyli bardzo przyjemny pogodowo dzień nam się szykuje. A na drogach liczba aut większa chociażby na Podgórnej, Waryńskiego czy Wrocławskiej.
17: Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Jest areszt dla Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna za kratkami spędzi najbliższe 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Kolejowy remont w zachodniopomorskim. Od poniedziałku pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów. Zastąpią je autobusy, a w Polsce trwają piłkarskie mistrzostwa świata kobiet do lat 20. Polki debiutują w tej imprezie. W pierwszym meczu wygrały z Argentyną 3-0. Dziś o 18 w Katowicach zagrają z Meksykiem i są na dobrej drodze, by awansować do fazy pucharowej. Takie radio i taka robota.
18: No właśnie, zastanawiamy się, gdzie pracuje Sandra.
19: Masz laskę i Brazyla?
17: No właśnie, halo.
20: Cały czas tak jak zapytanie. No, halo, halo, dzień dobry.
21: Ja w sprawie, jaka to robota. Myślę, że koleżanka Ania pracuje w salonie piękności i pyta drugą koleżankę, czy ma klientkę na depilację brazylijską.
18: Po pierwsze, to jest zła odpowiedź. Po drugie, bardzo pan mi zaimponował, że pan wie, co to jest depilacja brazylijska.
20: No ja nie wiem, przepraszam bardzo, co to jest.
17: Przecież my to mamy na głowie, Jankę.
20: To tak?
18: Oczywiście, panowie, tak.
20: Na Brazylijczyka poproszę.
18: Wygoogluj to sobie.
20: Nie, wolę nie.

0: Роботи СК, Усма 36.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: I taka laska, takie stwierdzenia, takie Brazyle padały u nas.
2: Masz laskę i Brazyla?
3: No i jeżeli nie zgadniecie, gdzie Sandra pracuje, to Bidula się spóźni do roboty przez was, więc bardzo bym proszę. Hop, hop, hop, hop, hop!
0: Szybciutko, szybciutko odbieramy telefony. Halo, halo, dzień dobry, gdzie pracuje nasza słuchaczka?
4: A może koleżanka pracuje w domu starców i ten i Brazyl to po prostu imię.
0: A laska, wiadomo, zawsze się w domu starców przyda, ale nie.
3: No to odbieramy to dalej. Halo?
5: Siema SK, ja w sprawie konkursu taka robota. Pani jest fizjoterapeutką.
3: Nie. To już ustaliliśmy. Ja ostatnio, nie, ortopeda, fizjoterapeuta.
0: Rzeczywiście, ja byłem z nią fizjoterapeuty, to nie było lasek, były gwoździe. To dalej próbujemy. Dzień dobry.
6: Witam, a mi się wydaje, że Ania pracuje w gabinecie kosmetycznym.
0: Też nie. To ostatnia szansa jeszcze, no niech ktoś da radę.
7: Halo SK, panie pracują w budowlance, a dokładnie w wykończeniówce. Bolaska to kijek, taka przedłużka do wałka malarskiego. Okay. A Brazyl to potocznie taki wielki pędzel do gruntowania albo smarowania klejem tapety.
0: Kama jest ekspertką ostatnio od remontów. To tak, nie miałeś do czynienia z Brazylem?
3: Nie, ja robię remonty przyjaciółmi.
0: To może jeszcze coś? Czy nie mamy odpowiedzi?
8: Tak, słuchajcie, bo niespodziewanie przez nasze studio przechodzi Kaśka, która czeka na żywca przy telefonie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Kaśka, co Kaśka, ty naprawdę wiesz?
9: No, tak trochę mi wpadło do głowy.
0: No to dawaj. Czekamy na twoją propozycję.
9: Może dziewczyna pracuje przy produkcji słodkości. Mhm. I laska to orzech laskowy, a Brazyl to orzech brazylijski.
8: To może udajmy się na oficjalne sprawdzenie. Uwaga, sama zainteresowana tłumaczy i odpowiada, że...
10: Tak mówimy na orzech laskowy i orzech brazylijski, a produkujemy najlepsze pasty orzechowe.
3: Wielkie gratulacje. Kasiu, dostajesz od nas eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej Mrał.
0: Tak, wydanie wrześniowe. No gratulujemy.
9: Dzięki.
0: Oczywiście.
8: To jakie słowa, jakie słowa padają z ust wygranej?
9: No, hurra!
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Wujku, widziałam zebrę.
13: No to chyba normalne na drodze.
12: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
13: Co to za zoo?
12: Zoo Euroregionów Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
13: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
12: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
13: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
14: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
15: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży, trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne 2 lub 3 pokoje w stanie deweloperskim i superbonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
11: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: I po reklamie.

0: No i co? No i za 13 minut do domu lecimy, słuchajcie. Szybko ten poranek prawie minął. Prawie, bo jeszcze gadamy.
1: Wlatujemy na chwilę jeszcze do Singapuru.
0: Okazuje się, że oni radzą sobie z problemami, które my też mamy, czyli z demografią, i mają swój autorski pomysł na swoje 800+.
1: Ile tam mają? 900+?
2: Nie, lepiej, bo tam za narodziny każdego dziecka rodzice mają dostać równowartość ponad 200 tysięcy złotych.
0: Trochę różnica, co?
2: Cześć.
1: Serio?
0: Tak.
1: Kama, nie pomyślałaś, żeby urodzić jeszcze jedno dziecko?
2: Pomyślałam nawet o całej drużynie piłkarskiej.
0: Musisz mieć męża z Singapuru najpierw. Pierwszy przypadek w historii, kiedy w rodzinie dziecko zarabia więcej od rodziców.
1: I to na dzień dobry.

0: Kama, to byl můj pošladek.
1: I wszystko jasne.
0: Ale dziękuję, przyjmuję przeprosiny.
1: Zostawiamy was więcej. W dobrych rękach i w dobrych ustach, bo za chwilę Kasia Węsierska. Walczcie o ten wtorek, niech to będzie wasz treningowy worek.
0: Wracamy do was jutro punktualnie o godzinie 6. Bądźcie z nami i fantastycznego dnia wam życzymy.
1: Pamiętajcie, nie pijcie 8 kaw jak Jankes, bo będziecie tak samo brzmieć jak on.
2: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
3: Radio SK.
2: Radio SK. Radio SK.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: To będzie ostatnia reklama.
8: Marian, jaki laptop jest top?
14: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
15: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Po raz kolejny we wtorek o poranku czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach na Kożuchowskiej, Sienkiewicza, czy też na Alei Konstytucji 3 Maja. Cały czas nieco większy ruch, podobnie na Batorego, a dziś nawet 26 stopni, zachmurzenie zmienne.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Zbliża się 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś pierwsze spotkanie władz PKO po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Będą ustalać, jak komitet ma funkcjonować.

0: bez swojego prezesa. Reporterski Mateusz Chłystą z tym tematem. Mateuszu, zarząd nie może jednak odwołać prezesa.
1: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Piesiewicza PKOL-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKOL-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu.
0: A o stanowisko prezesa chce ubiegać się członek PKOL-u Robert Korzeniowski. Poważny wypadek na S7 między Ostródą a Olsztynkiem. W nocy zderzyły się tam dwie ciężarówki. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. A zapowiada się rowerowy weekend pełen atrakcji. W sobotę i niedzielę w Nowym Targu odbędzie się Małopolska Tour. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB czy SK Kids Race. Jak mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, są dwa sposoby, by na nie się zapisać.
2: Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów.
0: A wspomniane zapisy odbywają się na stronie małopolskatour.pl.
3: SK Zielona Góra News.
4: Aleksandra Kanoniak: grzybiarzu, nie parkuj w lesie, apelują leśnicy. Mieszkańcy, którzy ruszają na grzyby, powinni przemyśleć, gdzie zostawią auto.
5: To nie parkujemy, nie tarasujemy tych dróg. One muszą być przejezdne cały czas, zarówno dla służb leśnych, jak i dla pojazdów straży pożarnej.
4: Powiedział nam Bartłomiej Magdziarz z Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Cyberpogotowie rusza w trasę. Od 10 września do 3 grudnia w Lubuskiem odbędzie się 12 spotkań dotyczących bezpieczeństwa w sieci.
6: Minuta po godzinie 9:00. W kalendarzu dzisiaj jest Światowy Dzień Wellbeingu. Trudno się wylosowało, czyli dobrego samopoczucia. Gdyby podejść do tego tak jeden do jednego, to powinniście właśnie zawrócić w drodze do pracy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Armin Van Buren, Sasha Everlasting w Radiu SK. To teraz czas na coś, co dziś wpisuje się idealnie, dlatego że dzisiaj mamy dzień dobrych informacji. To czas teraz na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy studenci prawie najlepsi. Drużyna AGH Space Systems zajęła drugie miejsce w European Rover Challenge 2026 w Krakowie, czyli zawodach robotów marsjańskich. Jest dobrze, tak mówi większość z nas o swojej pracy. 60% pracujących Polaków ocenia sytuację w swoim miejscu pracy jako dobrą, a do tego 20% spodziewa się, że w ciągu roku sytuacja jeszcze się poprawi. Więcej Polaków powiedziało sobie tak. W pierwszych 6 miesiącach tego roku zawarto około 50 tysięcy małżeństw. To o 1,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. No miejmy teraz nadzieję, że liczba rozwodów z czasem też nie wzrośnie.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
2: Duda, Duda Day. Pani Barbaro, niech pani posłucha!
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne od Yasumi w Zielonej Górze. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zaprasza gabinet Yasumi w Zielonej Górze, ulica Braniborska 15B. Więcej na zielonagura.yasumi.pl.
5: I po reklamie.

0: miejsce.
1: Fantastyczna Dua Lipa i Be The One, za nami 29 minut do 10. Fantastyczna to była ona podczas swojego koncertu na PGE Narodowym. Mowa o Sanach. Sanach, która z przytupem zakończyła właśnie swoją trasę koncertową, ale nie zwalnia tempa, bo jakiś czas temu wydała swój nowy singiel. Właśnie nie Cichosza, właśnie głośno go teraz zagramy. Sanach, Cichosza, już teraz w Radiu SK.

0: wy się teraz pochwalicie. 22 minuty do 10. Ozon, Drago, Stelinta i za nami za chwilę Szabuzje. Bar Song w Radiu SK. Skoro dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, to pochwalcie się, jaką dobrą wiadomość ostatnio dostaliście. Jakąkolwiek. Dobra wiadomość może być dobrą wiadomością dla kogoś, a całkiem neutralną dla kogoś innego też. Głosówki na eskowym Messengerze. Tego bym sobie życzyła od was w Radiu SK. Tak myśląc o tej wiadomości, to na przykład nasza podwyżka dla szefa wcale nie musi być dobrą wiadomością, bo najczęściej to idzie jednak z jego budżetu. Ale gdybyście mieli się czym pochwalić, to zapraszam, eskowy Messenger tam czeka. Radio
1: SK. Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Dobry zawód, szkoła z pasją. To musi być awangarda. Nowe kierunki policealne, wysoka zdawalność. To awangarda. Masaż, kosmetyka, terapia zajęciowa, florystyka, asystentka i higienistka, stomatologiczna, opiekunka dziecięca, sterylizacja medyczna, technik farmaceutyczny. W Zielonej Górze także kwalifikacyjny kurs zawodowy technik weterynarii. Uwaga, nowe kierunki, podolog i technik elektroradiolog. Postaw na rozwój i zapisz się na bezpłatne kierunki. Jesteśmy w Żarach i Zielonej Górze. www.awangarda.edu.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: I po reklamie.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
1: Są atrakcje, które rwie się całymi kiściami. Zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Dla każdego, kto 12 września między 12 a 18 zrobi zakupy za minimum 150 zł, wyjątkowy upominek. Wielkie zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Zielona Góra, ulica Energetyków 2A. Zapraszamy!
2: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
3: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: Pamiętasz ten hotel z wakacji? Łazienka jak marzenie.
9: A wiesz, że Kasia ma taką?
8: Jak to?
9: Z salonu Terrano. Wanna, płytki, oświetlenie, wszystko dopasowane.
8: To chyba czas na remont. Salon Łazienek Terrano, Fabryczna 14, Zielona Góra. Zapraszamy.
10: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra. Dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Temperatura w Zielonej Górze powoli rośnie. Bardzo ciepły dzień przed nami, bo 26 kresek na plusie na termometrach i przejściowe zachmurzenie nad miastem. Jutro już niższa temperatura, a na drogach względnie spokojnie, utrudnienia na Waryńskiego.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew

0: Bogucki.
1: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie i trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa, tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
2: Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Koniec operacji wojskowego lotnictwa przy wschodniej granicy. W nocy w związku z rosyjskimi atakami rozesłano alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wstrzymano też operację na lotnisku w Lublinie. To działa już jednak normalnie. Jak przekazało dowództwo operacyjne, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi trwa właśnie salon maturzystów. Reporterski Grzegorz Mnich dopytywał ich.
3: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
4: Zarobkami i to tyle. Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
5: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
6: Przede wszystkim zarobki, no też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy.
2: A dziś drugi dzień salonu maturzystów w Łodzi.
7: SK Zielona Góra News.
8: Aleksandra Kanoniak powalczą o puchar winobrania. W środę przy W69 zawody żużlowe młodych adeptów tego sportu. Początek ścigania o 17. Czas na zgłoszenia tylko do 15 września. Biuro Karier UZ-u czeka na osoby, które chcą powalczyć o tytuł absolwenta ekstra. Dodadzą dzieciom skrzydeł. Lubuska Caritas tradycyjnie przyzna stypendia młodym osobom w trudnej sytuacji życiowej. Zarazem cały czas do programu mogą zgłaszać się darczyńcy.
9: Może bym sobie mikrofon włączyła? 9:50, dokładnie. Na zegarach już teraz Manekin, I wanna be your slave w Radiu USK. Tame Impala też będzie. Myślałam, może też wy jesteście gdzie indziej dzisiaj. Kasia Wansierska, dzień dobry i zapraszam.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Dobrze to brzmi. Fastboy Music Sounds w Radiu SK 18 po 10. Dobre informacje, jakie dostaliście dziś, wczoraj, przedwczoraj, bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, więc się podzielcie takimi, które trafiły na wasze konto, do waszych uszu, do waszych oczu, na wasze konta w banku. Czasami dobre informacje mają formę przelewów. Klaudia?
1: Najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia to, że przyjechali nam montować okna na budowę. Pozdrawiam wszystkich budujących dom.
0: To się zaraz już będziecie wprowadzać, jak są okna, to zimę przetrwacie. Z pozdrowieniami dla wszystkich budujących dom, dołączyłam niedawno do tej grupy, co nie oznacza, że chcę od razu wiedzieć o wszystkim, co mi się waszym zdaniem w trakcie tego procesu nie uda.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
6: I po reklamie.

0: Kelly Clarkson, Stronger. 22 minuty do godziny 10, 20 minut tych rzeczy dziennie sprawi, że wasz mózg będzie młodszy i będzie funkcjonował lepiej. I to są proste rzeczy, które możecie wprowadzić od dziś, bo proste nawyki ratują i przedłużają życie oraz przede wszystkim sprawność naszego mózgu. O co chodzi? Chodzi między innymi o kilkanaście minut dziennie czytania książki, rozwiązywania krzyżówek, rozwiązywania sudoku albo dawania naszemu mózgowi nowych bodźców, które sprawiają, że nie musi on działać z automatu. Na przykład zakładamy zegarek na przeciwną dłoń niż ta, na którą zakładamy go codziennie. Albo myjemy zęby, trzymając szczoteczkę nie w prawej, a w lewej dłoni. Albo wybieramy inną drogę do pracy. Na przykład dłuższą, bardziej okrężną, albo po prostu alternatywną. Tutaj dostrzegam pewną nadzieję, bo można wybrać taką drogę do pracy, która to ta droga do pracy nie doprowadzi. I to jest dla naszego mózgu dopiero nagroda.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

Dużo energii z tego kawałka, czyli Ring My Bell Age na 5 minut do godziny 11. Fiński sposób na redukcję stresu. Powinniśmy podobno z niego korzystać, dlatego że zajmuje kilka minut dziennie i znacząco ten stres obniża. O co chodzi? Finowie wchodzą

0: automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży, trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne 2 lub 3 pokoje w stanie deweloperskim i superbonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
5: Wujku, widziałem zebrę!
6: To chyba normalny na drodze.
5: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię!
6: Co to za zoo?
5: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
6: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
5: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
7: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
8: Są atrakcje, które rwie się całymi kiściami. Zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Dla każdego, kto 12 września między 12 a 18 zrobi zakupy za minimum 150 zł, wyjątkowy upominek. Wielkie zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Zielona Góra, ulica Energetyków 2A. Zapraszamy.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
13: BMW. Radość z jazdy.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Cieszmy się tym ciepłym wtorkiem. 26 stopni dziś na termometrach, a w kolejnych dniach znów niższa temperatura, już taka wrześniowa, typowa. Tymczasem tradycyjnie nieco większy ruch w ścisłym centrum Zielonej Góry. Jedźcie ostrożnie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: 11. Zaczynamy z GANiUS. Marcin Procki. Zapraszam. Ogień wstępnie opanowany, ale akcja potrwa jeszcze wiele godzin, a nawet dni. Zaczynamy od nowych informacji w sprawie ogromnego pożaru składowiska opon w Wilkowie pod Złotoryją na Dolnym Śląsku.
18: Dojechał do nas pierwszy ciężki sprzęt, który będzie przerzucał te sterty tych gum i będziemy to przelewać. Także może potrwać to 2 dni, może potrwać to 5 dni.
17: Relacjonuje Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. Na miejscu jest też grupa ratownictwa chemicznego, która sprawdza jakość powietrza. A dziś w SKNiUS pytamy też o sytuację na rynku paliw. Tankujący nie mają łatwo, ceny rosną, a w prognozach nie widać poprawy sytuacji. Według ekspertów zbliżamy się też do złamania bariery 9 zł za litr diesla.
19: Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo to ona jest odpowiedzialna za skoki cen paliw gotowych na światowych rynkach, nie będzie się w żaden sposób uspokajać, to obawiam się, że to nawet może być materia najbliższych kilku dni.
17: Mówi nam Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Z kolei cena za litr benzyny 95 zbliża się do 8 zł. Cena LPG na razie nie powinna przekroczyć.

0: dostarczyć 3 złotych. A teraz Francja, Vescanews i kolejna zuchwała kradzież dzieł sztuki. Rano dwóch zamaskowanych sprawców włamało się do Muzeum Renoira na południu kraju. Wynieśli 4 dzieła słynnego impresjonisty, a wartość łupu szacuje się na 9 milionów euro.
1: SK Zielona Góra, na czasie.
2: Aleksandra Kanoniak, cześć. Sprawdzamy, co dziś na winobraniu czeka na mieszkańców regionu. Jeżeli chodzi o propozycje muzyczne, to zacznę od sceny na Placu Teatralnym. Tutaj dziś od 16 Leniwiec, później Strajk, Analox, a o 20 Farben Lere. Z kolei na głównej scenie, która usytuowana jest na Placu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze, dziś o 20.30 Łona, Konieczny i Krupa. Jutro z kolei Oskar Cyms. Mam usprawiedliwienie dla wszystkich tych, którzy dzisiaj, no, jakoś nie mają chęci do pracy. Wtorek według naukowców jest najtrudniejszym dniem tygodnia dla osób pracujących. Dziękuję, więcej nie trzeba wyjaśniać. Zalia, Tylko kochaj mnie, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Brzmi wciąż tak samo dobrze. Can't Find This Feeling w Radiu SK. 39% z nas odłożyło coś w zeszłym miesiącu. 15 minut po godzinie 11. Tak wam gramy w Radiu SK. Za chwilę Dawid Podsiadło i sezon, i dobre informacje właśnie od Głównego Urzędu Statystycznego, dlatego że podobno coraz lepsi jesteśmy w oszczędności, a to oznacza nie mniej więcej, że mamy z czego odkładać i że dobrze, że mamy z czego odkładać, bo na nasze konta w zeszłym miesiącu trafiło przynajmniej trochę oszczędności i coraz więcej z nas może sobie pozwolić na to, żeby coś odłożyć. Ja na przykład odłożyłam kilka rzeczy do zrobienia. No świętego nigdy, ale to się chyba nie liczy.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Są atrakcje, które rwie się całymi kiściami. Zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Dla każdego, kto 12 września między 12 a 18 zrobi zakupy za minimum 150 zł, wyjątkowy upominek. Wielkie zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Zielona Góra, ulica Energetyków 2A. Zapraszamy!
3: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
4: Pamiętasz ten hotel z wakacji? Łazienka jak marzenie.
5: A wiesz, że Kasia ma taką?
4: Jak to?
5: W salonu Terrano. Wanna, płytki, oświetlenie, wszystko dopasowane.
4: To chyba czas na remont. Salon Łazienek Terrano, Fabryczna 14, Zielona Góra. Zapraszamy.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagora.pl.
10: I po reklamie.

0: chłopaki, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym singlem na antenie Radio SK, zdobywcy bursztynowego słowika podczas Stop od Stop of the Top Festiwalu 2026. U nas chłopaki w nowym wydaniu też czekają codziennie. Sointa i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Codziennie od 15 do 18 razem z wami po południu, a w związku z tym, że to wciąż jeden z ich pierwszych razów w Radiu SK, to mają dla was akcję Pierwszy Raz w Radiu SK, gdzie płacą za wasze wszystkie pierwsze razy. Jeżeli chcecie coś zrobić po raz pierwszy, to się zgłaszacie na sk.pl albo przez zakładkę konkursy, albo pobierając aplikację Radia SK i opisujecie ten swój wymarzony pierwszy raz, a potem Marcin i Michał te plany wam realizują. Enrique Iglesias, Duel El Corazon za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Wujku, widziałam zebrę!
4: No to chyba normalne na drodze.
3: Nie na drodze, w ZOO, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
4: Co to za ZOO?
3: ZOO Euroregionów Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
4: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
3: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
5: ZOO w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
6: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Zarezerwuj na lineamare.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
1: I po reklamie.

What the Whiter tu jest, czyli Whiter i to coś w Radiu SK, 5 minut do 12. Rafał Adamczak też już tu jest, a to oznacza, że za chwilę zagrywam najlepsze hity na czasie. Zostańcie z Radiem SK.

0: 6,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dobry zawód, szkoła z pasją. To musi być awangarda. Nowe kierunki policealne, wysoka zdawalność. To awangarda. Masaż, kosmetyka, terapia zajęciowa, florystyka, asystentka i higienistka, stomatologiczna, opiekunka dziecięca, sterylizacja medyczna, technik farmaceutyczny. W Zielonej Górze także kwalifikacyjny kurs zawodowy technik weterynarii. Uwaga, nowe kierunki, podolog i technik elektroradiolog. Postaw na rozwój i zapisz się na bezpłatne kierunki. Jesteśmy w Żarach i Zielonej Górze. www.awangarda.edu.pl.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Coraz cieplej robi się w Zielonej Górze, około 26 kresek na plusie, dziś maksymalnie na termometrach. Tymczasem na drogach ruch umiarkowany, aczkolwiek przypomnę, że z tytułu winobrania niektóre parkingi w centrum są wyłączone. Pozdrawiam.
13: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef Kancelarii Prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm taką decyzję podjął w piątek, a dziś głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie. Chodzi przede wszystkim o staż pracy na stanowisku radcy prawnego.
16: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
15: Mówi Zbigniew Bogucki, wszystko teraz w rękach prezydenta, a tymczasem Monet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Węgry wyrzucają 10 rosyjskich dyplomatów. To za prowadzenie na terenie kraju niedopuszczalnych działań, tłumaczy Anita Orban, szefowa tamtejszej dyplomacji. Decyzja nie oznacza jednak całkowitego zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA. Wyniki polskich uczniów, jako jedne z niewielu, utrzymują się na stabilnym poziomie, ale dla całej Europy wyniki nie są już tak optymistyczne, mówi szefowa MEN-u Barbara Nowacka.
17: W niektórych krajach odsetek tak naprawdę analfabetyzmu wśród 15-latków osiąga 50% populacji. No to to jest sygnał alarmowy.
15: A najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
18: SK Zielona Góra. Na czasie.
14: Aleksandra Kanoniak, po raz kolejny sprawdzamy, jakie wydarzenia już niebawem w naszym regionie. Jeżeli chodzi o propozycje, w ramach których można się pośmiać, to już 9 września w Kawonie Tomasz Boras wystąpi, a Tomek Kołecki w piwnicy Teatru Cztery Kąty 10 września. Warto również zaznaczyć, że

0: między innymi kabaret Ani Mru Mru w Filharmonii Zielonogórskiej 13 września, a Maciej Brudzewski w auli UZ-u przy ulicy Podgórnej 15.
1: Dwie po 12 umówiłem się sam ze sobą, że na dzień dobry taką ogromną radość sprawię i sobie, i wam. Zagram wam Teddy'ego Swimsa, numer Mr. Know It All. I już widzę, że się uśmiechacie i bardzo dobrze, a takich fajnych hitów na czasie brakować nie będzie, obiecuję. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 18 po 12, najważniejsze, że już wtorek, jakoś powoli ta maszyna z naszą pracą i naszymi obowiązkami do kolejnego weekendu się toczy. Andrea Bocelli, David Guetta i Jay, Megan Thee Stallion, DNA, Modern Game już za nami, bo gramy hity na czasie w Radiu SK. Zaraz będzie Temper City, będzie Swedish House Mafia, będzie Kygo z Seleną Gomez, ale słuchajcie, wczoraj trochę napomknęliśmy w sprawie tego, że teraz w szkołach odbywają się te tak zwane pierwsze zebrania organizacyjne i wybierane są trójki klasowe. I rzeczywiście mnóstwo słuchaczy do mnie napisało, że to jest bardzo gorący temat, bo niektórzy chcą, niektórzy czują się do tego powołani, inni czują się jak ryba w wodzie, ale są tacy, którzy... Co by zrobić, żeby się nie dać wybrać? I tak im się przez lata udaje, ale przychodzą ostatnie klasy podstawówki i ryzyko rośnie. Więc moi drodzy, rzeczywiście... A, mało tego, jeszcze koleżanki dzisiaj na naszym eskowym korytarzu posłuchałem, o tym samym rozmawiały, co tu zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej. Słuchajcie, no właśnie, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej, ewentualnie nie dać się wybrać do czegoś innego, jeżeli na przykład na zebraniu w pracy jakieś wybory trwają. Jakie macie sposoby? Oczywiście wskazywanie przymusowe kandydatów jest nieeleganckie, więc jak ktoś stoi za takimi wyborami i takim wskazywaniem, to od razu mówimy, o nie, nie, tak się tego nie robi. Ale jak wy macie inne sposoby, jak uniknąć takiego wyboru do czegoś, do czego nie chcecie, na przykład trójki klasowej, to czekam na głosówki na naszym messengerze, eskowym, ewentualnie SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne od Yasumi w Zielonej Górze. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zaprasza gabinet Yasumi w Zielonej Górze, ulica Braniborska 15B. Więcej na zielonagura.yasumi.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
10: I po reklamie.

0: 27 minut i będzie godzina 13. To jest Radio SK, u nas Hity na czasie. Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me. Jak uniknąć wyboru do trójki klasowej w szkole na pierwszym zebraniu, ewentualnie do jakiejś innej funkcji, nawet na zebraniu w pracy. I ja wiedziałem, że taka propozycja się pojawi. Wpadła jako pierwsza od Karoliny.
1: Wystarczy po prostu nie przyjść.
0: Jest to jakaś metoda, ale gdyby było tak, że już jednak przyszliśmy, to jak się ukryć? Czekam na kolejne propozycje. Oczywiście głosówki przyjmujemy na SK-owym Messengerze.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz sięgamy po numer, który premierę miał w sierpniu i który zapowiada drugą płytę Liwki. Liwka dała nam się poznać ze współpracy z innymi artystami, ale solowo działa pięknie. Jak pięknie, przekonamy się, kiedy dostaniemy całą drugą płytę. A teraz mamy jej przedsmak. To jest nowość. Liwka, poza tobą nic.

0: Hit, który będzie zawsze na czasie. Britney Spears, Baby One More Time, już za nami. Ciekaw jestem, czy Britney Spears się kiedyś dała do czegoś wybrać. I nie mam tu na myśli tego szybkiego ślubu i rozwodu, który przecież przeżyła. Pamiętamy. No dobra, ale wracając do spraw przyziemnych i naszych, bo może w tym tygodniu zebranie w szkole w waszej pociechy, jak się nie dacie wybrać do trójki klasowej, jeżeli się nie chce, bo są tacy, którzy mają do tego powołanie i bardzo chcą i bardzo proszę, miejsca są wolne, zajmujcie państwo, nie krępujcie się. Ale gdybyście jednak nie chcieli, to jest pewien pomysł od Ewy.
1: Na pierwszym zebraniu w przedszkolu miałam niebieskie włosy. Nikt mnie nie wybrał.
0: Ciekaw jestem na kolejne zebranie, z jakim kolorem Ewa pójdzie, ewentualnie kto z Ewy przykład weźmie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Są atrakcje, które rwie się całymi kiściami. Zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Dla każdego, kto 12 września między 12 a 18 zrobi zakupy za minimum 150 zł, wyjątkowy upominek. Wielkie zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Zielona Góra, ulica Energetyków 2A. Zapraszamy.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.

0: pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
2: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

No i tak sobie można radośnie podskakiwać razem z Alexem Warrenem. Passenger, tak się nazywa ten numer. Słuchajcie, a gdy, jeżeli wy nigdy nie byliście pasażerem, ale nie tam, że samochodu, bo to zakładam, że większość jednak taką przejażdżkę ma na koncie, ale na przykład chcielibyście pierwszy raz być pasażerem, no nie wiem, wodolotu na przykład. To jest taka zabawa SK po raz pierwszy. Sojta i Korościel czekają na wasze zgłoszenia. Dajcie im znać, dlaczego do was powinni zadzwonić, bo mają kasę na te wasze pierwsze razy. Na SK.pl się można w tej sprawie zgłosić, ewentualnie w naszej eskowej apce. A Sojta i Korościel czekają na was w Radiu SK po południu, już po godzinie 15. Tymczasem do 13 pozostały 4 minuty.

0: Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży, trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne 2 lub 3 pokoje w stanie deweloperskim i superbonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
2: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
3: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wujku, widziałem zebrę.
9: To chyba normalne na drodze.
8: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię.
9: Co to za zoo?
8: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
9: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
8: Tuż przy granicy, a czynne jest przez cały rok od godziny 9.
7: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdziekolwiek jesteś,
12: cokolwiek robisz,
11: miej Eskę przy sobie.
12: Apka Radio Eska. Radio
11: Eska. To hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: Dzisiaj w Zielonej Górze bardzo gorąco. To prawdopodobnie ostatni podryk lata, 29-30. W nocy do 17 kresek również bardzo przyjemnie, a jutro do 22. Teraz dużo samochodów, na przykład na Dworcowej.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
16: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poważne obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem to wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego to tak istotne dla sprawy?
17: Może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu. Śledczy próbują też odtworzyć, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
16: A w wypadku autokaru zginęło 12 osób. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Nieoficjalnie potwierdzają służby. Opozycjonista przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.
18: To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
16: Mówił Poczobut, który od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku. Będą bronić tytułu i z pewnością zapewnią nam sporo emocji. Polacy wystartują w rozpoczynających się jutro Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Naszych zobaczymy po raz pierwszy w czwartek podczas grupowego meczu z Portugalią w Sofii.
19: SK Zielona Góra News.
20: Maciej Juszczak. Został już tylko tydzień na zgłoszenia. Biuro Karier UZ-u czeka na osoby, które chcą powalczyć o tytuł absolwent ekstra.
21: Nie wyłaniamy jednego ekstra najbardziej z całej uczelni, bo ja uważam, że nie da się porównać osiągnięć lekarza z osiągnięciami artysty.
20: Mówiła Monika Karolina Politańska z biura Karier.

0: Player. Zgłoszenia do 15 września. Spokojny pierwszy weekend winobrania. W sumie odnotowano 50 interwencji.
1: Już 3 po 13. Co tu zrobić, żeby się nie dać wmiksować w bycie w trójce klasowej? Taki temat mamy dzisiaj po południu. Jak macie swoje sposoby, cały czas czekam na naszym messengerze na wasze głosówki, ale i gramy hity na czasie. Taylor Swift, Blank Space. Tak rozpoczniemy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: takie lato. Mango, Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, to są hity na czacie. Tutaj sekcja rytmiczna brzmi tak, jakby była grana na takim, wiecie, bębenku, który był do znalezienia w każdej sali, w każdej pracowni muzycznej, w każdej szkole. Właśnie, a propos, jak się nie dać wmiksować do bycia w trójce klasowej? Słuchajcie, jak zebranie odbywa się w sali muzycznej, proponuję jedyną bezpieczną miejscówkę. Jak stoi tam pianino, siadajcie za pianinem, chowajcie się, tylko wiecie, z tyłu, tak żeby was nie było widać. Natomiast jak już was namierzą i będzie opcja pod tytułem, a co się pan tutaj tak chowa? To miejsce w trójce klasowej pewnie macie gwarantowane, ale są jeszcze inne sposoby, które wysyłacie do naszego eskowego messengera. Teraz Monika.
1: Ja w tym roku wybrnęłam z tego tak. Powiedziałam, że jestem kiepskim kandydatem, ponieważ jestem niemiła, konfliktowa i do tego hazardistka, także żaden skarbnik też nie wchodzi w grę. Szukajcie dalej.
0: No ja nie wiem, czy w szkole mówienie takich rzeczy nie może nam przysporzyć tylko większej ilości problemów, ale to pewnie za parę tygodni Monika da znać.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Teraz w Netto polskie pomidory Malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materialnie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: No i tak właśnie nie za szybko, nie za wolno. Mam nadzieję, że i robota dobrze idzie w ten wtorek i ten wtorek nam bardzo dobrze upływa. Natasza Benefield, Unwritten w Radiu SK, u nas hity na czasie. Teraz będzie Jonathan z PZ-em i z Liwką obejmuje noce. 22 minuty do 14. Jak nie dać się wmanewrować w bycie w trójce klasowej na pierwszym zebraniu w szkole u dzieciaków, ewentualnie w jakieś inne różne dziwne funkcje, nawet na zebraniu w pracy. I teraz propozycja od Mateusza.
1: Jak się mnie zapytali, czy chcę być w trójce klasowej, odpowiedziałem, że muszę zadzwonić do żony, zapytać się, czy mogę. Potem już mnie nie chci.
0: I powiem wam, że w tym, co mówi Mateusz, jest dużo prawdy. Jak się mnie kiedyś koledzy zapytali, czy jadę z nimi weekend na ryby, odpowiedziałem dokładnie to samo, co Mateusz. Już później nie zapytali.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
21: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
20: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
22: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
25: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
26: I po reklamie.

0: No, ale to nas kołysze fajnie, co? Postmalone, Only Sway Lee, Sunflower. To jest SK, to są hity na czasie 5 minut do godziny 14. Co zrobić, żeby się nie dać wkręcić w bycie w trójce klasowej? Takie sposoby dzisiaj. Tutaj mamy taką giełdę sposobów. Wymieniamy się różnymi pomysłami i czasami kombinujemy. Wydaje mi się, że za bardzo, bo najlepsze są najprostsze rozwiązania. Posłuchajcie na przykład tego, co zrobiła Magda.
1: A mnie jak kiedyś chcieli wkręcić na przewodniczącą klasy, to powiedziałam, nie mam czasu. Koniec.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole.

0: Kabanosy tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
8: Robi się coraz cieplej, w tym momencie już w okolicach 28 stopni, maksymalnie 30, w nocy do 18, jutro 22. Teraz w Zielonej Górze duży ruch na przykład na Wrocławskiej.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolyte 6-7.
9: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudoinicjatywa, tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut, który dzisiaj złożył w Sejmie Karol Nawrocki. Ta propozycja to, zdaniem Donalda Tuska, wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
10: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu.
9: Premier uważa, że szef skompromitowanej giełdy Zonda Krypto to Przemysław Kral miał wpływ na poprawki zgłaszane do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki. To będzie pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Za godzinę zbiera się prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Może wybrać tymczasowego zastępcę Radosława Piesiewicza, mimo że prezes wskazał na swoje miejsce jednego z wiceprezesów.
11: Nominacja przez prezesa Piesiewicza nam dzisiaj nie jest najatrakcyjniejszym dokumentem. Przepraszam za taki wtręt, ale pewnie tak jest.
9: Mówił nam wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Jest to 12 ton cięższy od znanego już borsuka, a w środku pomieści 10 osób. Napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty na światowym poziomie, ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z portalu obronnego.
12: Pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia.
9: A prezentacja maszyny odbyła się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Targi potrwają do piątku.
13: SK Zielona Góra News.
8: Maciej Juszczak, był bachus i dużo zabawy. Między innymi o tym, jak wyciskać sok z winogron i jak powstają rodzynki, mogli dowiedzieć się najmłodsi. Na miejscu był nasz reporter Krystian Machalica.
14: Mamy rozdrabniarkę do owoców. Oprócz tego robimy mnóstwo przeróżnych zabaw. I artystycznych, i sportowych, i szalonych.
15: Sok z winogron. A próbowałaś zrobić?
16: Tak.
15: Jak się udało?
16: Dobry jest.
8: Będzie ścieżka rowerowa na Kilińskiego w Żarach. Koszt to 4 miliony złotych.
17: 14.02. Można synchronizować zegarki, a gdybyście chcieli dobrych hitów na czasie, to zostańcie z Eską, tak będzie. Damiano Dawid, The First Time. Tak zaczynamy, a potem CNCO Little Mix. No ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Kesha, to jest Teska. To hity na czasie. 17 po drugiej, zaraz będzie Zalia z nowością. Tylko kochaj mnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te wybory do trójek klasowych i to, że są tacy, którzy nie chcą, kombinują, jak pokazały ostatnie godziny u nas, jak się do tej trójki nie wkręcić, jak nie zostać wkręconym, to są też tacy, którzy jednak uwielbiają takiego rodzaju funkcje, społeczne działanie i bardzo dobrze. Chwała im za to i wielkie brawa. Tu już nie chodzi tylko o trójki klasowe, ale też na przykład zarządy różnego rodzaju wspólnot mieszkaniowych i tak dalej. Ja naprawdę mam wielki szacunek dla takich ludzi, którzy robią taką robotę. Inni nie chcą, a ktoś przecież musi. No, są tacy, którym to jednak jakiejś satysfakcji i fanom dostarcza. I dobrze, i bardzo dobrze. Więc może dzisiaj, albo każdego najbliższego dnia, kiedy na zebraniu w klasie u waszej pociechy padnie takie pytanie, to co robimy z trójką klasową? Niech ktoś się nie boi i od razu powie, to może niech zostanie ta, która była w ubiegłym roku. Potem będzie chwila ciszy, a potem nauczyciel na pewno zapyta, czy trójka z zeszłego roku się zgadza? I tu też będzie chwila ciszy. A potem jednak ktoś powie, tak, tak, no i jednak temat będzie przyklepany. No, taka opcja też wchodzi w grę i w tak gdzieś 70% przypadków na pewno się zrealizuje. Więc tego wam życzę, żeby jakoś to przeszło szybko, sprawnie, bezboleśnie, żebyście nie musieli zmieniać swojego wyglądu, ukrywać się za pianinami w salach muzycznych, ewentualnie przefarbowywać włosów, tak jak to ostatnio zrobił Donald Trump. No, już podobno nie jest blondynem, tylko szatynem. Trudno sobie to wyobrazić, ale sprawdźcie, sprawdźcie.
1: Reklama. Są atrakcje, które rwie się całymi kiściami. Zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Dla każdego, kto 12 września między 12 a 18 zrobi zakupy za minimum 150 zł, wyjątkowy upominek. Wielkie zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Zielona Góra, ulica Energetyków 2A. Zapraszamy.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
13: I po reklamie.

0: Radio SK Hity na czasie, Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, Bullet za nami, 23 minuty, będzie godzina 15, zaraz muzycznie Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Wśród tych wszystkich głosów, jak kombinować, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej na pierwszym zebraniu w szkole, oczywiście u pociechy, pojawił się głos Jacka, który napisał pod 664-602-302 SMS-a, że on idzie pod prąd i on właśnie bardzo chce być w trójce klasowej, a szczególnie chce być wybrany na rolę skarbnika. Proszę bardzo, docenimy bardzo proszę Jacka, dlatego że dzięki takim osobom inni nie będą wybrani i już to zebranie będzie mniej stresowe. I tak to powinno właśnie wyglądać. Więc Jacku, trzymam kciuki, żeby się udało z rolą skarbnika klasowego, ale dobry skarbnik musi mieć dobrą saszetę, więc taką naszą eskową nereczkę, saszeteczkę, a nazywajcie to jak chcecie, tobie właśnie w prezencie wysyłamy.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał nowej klasy na własnych zasadach. BMW X5 czeka na Ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra.
4: BMW. Radość z jazdy.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona. 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Zarezerwuj na lineamare.pl.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: To czysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

To jest Teska, to są hity na czasie. MJ Daily, Daily Supreme za nami. I to jest też taki moment, kiedy wszystko co dobre jest jeszcze bardziej na wyciągnięcie ręki, bo i Fajrant, ale też nasz nowy duet Sońta i Korościel po godzinie 15, a do 15 tylko 4,5 minuty.

0: Reklama.
1: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
2: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
1: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
2: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
1: W pierwszej połowie 2027 roku.
2: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
3: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
4: Dobry zawód, szkoła z pasją. To musi być awangarda. Nowe kierunki policealne, wysoka zdawalność. To awangarda. Masaż, kosmetyka, terapia zajęciowa, florystyka, asystentka i higienistka, stomatologiczna, opiekunka dziecięca, sterylizacja medyczna, technik farmaceutyczny. W Zielonej Górze także kwalifikacyjny kurs zawodowy technik weterynarii. Uwaga, nowe kierunki, podolog i technik elektroradiolog. Postaw na rozwój i zapisz się na bezpłatne kierunki. Jesteśmy w Żarach i Zielonej Górze. www.awangarda.edu.pl.
5: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży trzeci, ostatni już etap inwestycji.

0: Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Około 15 rozpoczyna się popołudniowy szczyt komunikacyjny. Pamiętajcie, że są kłopoty z zaparkowaniem podczas winobrania, to zarówno okolice Filharmonii, jak i Alei Niepodległości, a dzisiaj maksymalnie 30 stopni.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
5: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Władze PKO spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Piesiewicza. A przed siedzibą komitetu jest Mateusz Gołębiewski.
6: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
7: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski, Polaków i dla polskiego sportu.
6: To Tomasz Hamera, wiceprezes PKO, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKO sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
5: Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. 5 osób zostało rannych, a w środku był nasz ukraiński korespondent Ołach Biłecki.
8: Bardzo mocne uderzenie. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, która jest faktycznie w środku, gdzie nie było okien.
5: A w dzisiejszych atakach na Kijów zginęły 3 osoby. Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek szlagier. Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Oczy polskich kibiców będą zwrócone też Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak, a na boisku prawdopodobnie zobaczymy Jakuba Kiwiora.
9: SK Zielona Góra News.
4: Maciej Juszczak. Czas goni, a do zebrania 15 milionów złotych. Chłopiec z Sulechowa cierpi na śmiertelną chorobę. Organizatorzy szukają ambasadorów akcji we wszystkich województwach.
10: Jego zadaniem będzie zaangażowanie mieszkańców swojego miasta do wspólnego pomagania Antkowi w walce z dystrofią mięśniową Duchenna.
4: Mówił Marek Kmiotek z drużyny Antka. 2,5 tysiąca złotych mandatu, 15 punktów karnych i utrata prawka na 3 miesiące. To efekt pirackiego rajdu motocyklisty, który na obwodnicy południowej jechał prawie 200 km na godzinę.
11: Sońta!
12: Sońta!
11: I Koroście!
12: I Koroście!
11: Czyli
12: SK!
11: SK!
12: Radio
11: SK!
13: Dwie minuty po 15 możemy rozpoczynać nasz szalony program. Tu Sońta i Korościel. Na początek mam pytanie filozoficzne.
14: Słucham cię.
13: Bo ja dzisiaj widziałem przejechaną wiewiórkę.
14: Aha.
13: I pytanie, czy ja mogę powiedzieć, że widziałem ją na żywo.
14: O, trudne pytanie.
13: No.
14: Trudne pytanie. To od razu nagrywajcie te głosówki na naszym eskowym messengerze.
13: No właśnie.
14: Tak, mamy
13: jakieś nagrody?
14: Tak, mamy eskowe klapki Kubota i skiety. Wiesz, co są skiety?
13: Nie wiem.
14: To są skarpety. Za chwilę zobaczycie je na żywo.
13: Ale cały czas nie wiem, czy wiewiórkę widziałem na żywo.
14: No właśnie, proszę, bo to jest filozoficzny temat. To
13: oczywiście.
14: Trzeba podyskutować o tym.
13: Zapraszamy.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. No sytuację mamy taką nieciekawą, a może ciekawą. Michał Prościel, jadąc dzisiaj do pracy, widział martwą wiewiórkę na drodze.
1: Przejechaną, tak.
0: Przejechaną i się zastanawia, czy widział ją na żywo. I to jest trudna sprawa, ale pospieszyliście z odpowiedziami, nagrywając między innymi, bo również pisząc te głosówki na SK-owego Messengera.
1: Tak jest. Pani Wiktoria napisała bardzo ciekawy. Ja myślę, że widziałeś wiewiórkę jednocześnie na żywo i na martwo i była to tak zwana wiewiórka Schrödingera. Bardzo ciekawy pogląd, nawiązujący do kota Schrödingera.
0: Tylko kot Schrödingera był w pudełku, nie było wiadomo, czy on jeszcze tego, czy nie tego.
1: Ona zdecydowanie nie była w pudełku, ta wiewiórka. Jeżeli ktoś ma inny pomysł na ten temat, czy ja widziałem wiewiórkę na żywo, czy nie, to proszę nagrywać głosówki na eskowym Messengerze. Są nagrody. Cinek ma, jak ty to mówisz o tych skarpetach?
0: Skiety.
1: Skiety.
0: Powtórz, no, skiety.
1: Nie, ja będę mówił skarpety. Ktoś w tym związku musi być poważny, jak mówi moja żona. I to jestem ja.

0: Ta piosenka dodaje 120 koni mechanicznych waszym autom. To Armin van Buuren i Sasha Everlasting w Radiu SK Korościel. Sońca, witamy serdecznie i pytamy o to, czy Michał, jak widział przejechaną wiewiórkę, to ją widział na żywo, czy no niestety nie tym razem.
1: Ja sam nie wiem, czy widziałem ją na żywo, czy nie, bo to jest pytanie filozoficzne, ale słuchacze nagrywają swoje głosówki na eskowym messengerze i oto kolejna z nich. Halo, halo.
2: Powiadomość jest taka, że moja ukochana teściowa wyjechała na 6 tygodni do Niemiec i mam spokój.
0: Widzisz, to jest piękne, bo my pytamy o wiewiórkę, ale są rzeczy ważniejsze.
1: A moim zdaniem filozofia weszła już na taki poziom, że kurczę, nie chcę myśleć, dlaczego pani rozjechana wiewiórka skojarzyła się z teściową.
0: Może teściowa razie... jest ruda.
1: Proszę, teściowa
0: jest
1: ruda?
0: A nie,
1: bo dała kitę.
0: Dała kitę,
1: tak.
0: No.
1: Jeszcze już powoli nie nadążę. Mam nadzieję, że nie obraziłeś ani słuchaczki, ani teściowej, ani wiewiórki. Czy tej słuchaczce chciałbyś wręczyć swoje, jak ty to mówisz, skiety, tak?
0: Tak,
1: skarpety.
0: To są...
1: One są damskie?
0: Nie, to są... tak. Nie wiem teraz już.
1: No już trudno. Czekamy na kolejne głosy.
0: Przede wszystkim klapki Kubota jest kolejne.
1: O, tak, klapki i do tego Kubota. Skiety, przynajmniej jeden wysyłamy.
3: Radio SK. Reklama. Są atrakcje, które rwie się całymi kiściami. Zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Dla każdego, kto 12 września między 12 a 18 zrobi zakupy za minimum 150 zł, wyjątkowy upominek. Wielkie zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Zielona Góra, ulica Energetyków 2A. Zapraszamy! Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne od Yasumi w Zielonej Górze. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zaprasza gabinet Yasumi w Zielonej Górze, ulica Braniborska 15B. Więcej na zielonagóra.yasumi.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: I po reklamie.

0: Ruko w Radio SK. W pół do czwartej już teraz będą nowości, kochani.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Już nie będziemy owijać bawełnę, to będzie Sanach i Cicho Sza, czyli ta piosenka, która została zaprezentowana na finałowym koncercie na trasie koncertowej Sanach. I ona, ta piosenka jest taka naprawdę dorosła, wiesz, ona nam dorasta.
0: Ale
2: nie
0: ona
2: chcę mówić, że Sanach jest starach, ale dojrzalszach na pewno.
0: Ale wiesz co, jak ona sięga po Wisławach Szymborskach, no to ona już wtedy była poważna. No chyba nie chcesz powiedzieć,
2: tak, wcześniej, a tej piosenki posłuchasz. Mało tego, słuchaj, w tej dyskugro Maciej Musiał.
0: Naprawdę? Mhm. To już jest naprawdę bardzo poważnie. Kogo poważniejszego mogłaby jeszcze zaprosić do teledysku, żeby piosenka była jeszcze poważniejsza? Już chyba został jest tylko Jarosław Kaczyński albo Donald Tusk. No bo już inaczej już nie da rady. No dobrze, to posłuchamy teraz, tak?
2: Tak, posłuchamy. Sanach, Cichosza, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Pitbull na spacerku, Give Me Everything w Radiu SK, a my cały czas bawimy się w naszej zabawie SK po raz pierwszy, to znaczy finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Michał przegląda wasze zgłoszenia.
1: Tak, jest tutaj pan, który chciałby popływać z rekinami i od razu cię informuję, Cinek, że tu nie chodzi mu o rekiny biznesu, bo są też rekiny biznesu. To nie jest tak, że on by chciał z solożem popływać. On by chciał popływać, tak, normalnie popływać z normalnymi rekinami i moglibyśmy to sfinansować ewentualnie. Są też inne. Pan chciałby, żebyśmy go zabrali...
0: Coś tańszego, popływać z karpiami.
1: No właśnie, z karpiami nikt nie chce. Nie będziemy na siłę gościa wrzucać do wanny z karpiami, wiesz.
0: Chyba, żeby je przebrać.
1: No przed świętami ewentualnie pana wrzucimy do tych karpi. Facet chciałby się spotkać z Pamelą Anderson.
0: Mhm.
1: I co?
0: No to dzwoń.
1: Myślę, że on tutaj pisze, że 3000 wystarczą. Dzwoń do Pameli i mówi, że mamy 2,5, bo jeszcze 500 na dojazd. SK.pl, tam czekamy na zgłoszenia. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
4: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
3: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
4: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
3: W pierwszej połowie 2027 roku.
4: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Pamiętasz ten hotel z wakacji? Łazienka jak marzenie.
10: A wiesz, że Kasia ma taką?
9: Jak to?
10: Z salonu Terrano. Wanna, płytki, oświetlenie, wszystko dopasowane.
9: To chyba czas na remont. Salon Łazienek Terrano, Fabryczna 14, Zielona Góra. Zapraszamy.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Marcinek już za 5:15 w Radiu SK, a my jeszcze w pracy.
1: Ale, ale my tu pracujemy, wiesz?
0: To prawda, ale ludzie, którzy tu nie pracują, to mogą już iść do domu, bo już jest za 5:15.
1: Ale koniecznie wcześniej złapcie newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa.

0: Farma z serią elektrolitów Electrovit Six 7.
1: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Potrzebujemy stanowczych działań, mówił Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKOL od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
2: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj. Musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie dzisiaj czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
1: A przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek wart około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, wynika z wstępnych wyników sekcji zwłok. Przyczyną śmierci mężczyzny była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski płyną z najnowszych wyników badania PISA. 15-latkom coraz gorzej idzie czytanie ze zrozumieniem. Problemy mają też z matematyką. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, gorzej jest po 2022 roku.
3: Po głosie pandemii świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
1: A na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
4: SK Zielona Góra News.
5: Maciej Juszczak, w lubuskich lasach póki co więcej grzybiarzy niż grzybów. Te już się pojawiły, ale prawdziwy wysyp dopiero przed nami, mówi Kamil Blask.
6: Jeszcze nie za dużo, nie jesteśmy u progu tego wysypu, ponieważ jeszcze jest sucho w lesie.
5: Teraz wystarczy trochę deszczu i grzybów powinno pojawić się dużo więcej. Został tylko tydzień. Do 15 września można zgłaszać osoby, które w tym roku powalczą o tytuł absolwent ekstra. Plebiscyt organizuje Ziągórska Uczelnia.
4: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
7: Jak ktoś miał do 16, to już lecą nadgodziny. Pierwsza nadgodzina, bo 2,5 minuty po godzinie 16. Jak wiecie, nadgodziny szef na pewno doceni. Zawsze, na pewno.
8: Nie, nie w każdej firmie. My tutaj doceniamy.
7: Na przykład, to był żart, nie doceni.
8: Ja próbowałem się na przykład gdzieś z szefem dogadać, że zostanę do 18.30 za jakieś dodatkowe 5 zł. Mówi, nie, nie, nie. Wolałbym w ogóle, żebyś wychodził wcześniej.
7: Albo nie przychodził.

0: Vance Joy, Riptide w Radiu SK. Dlaczego ty przeglądasz dodatek telewizyjny do Super Expressu w radiu?
1: To jest... A bo mam niespodziankę dla ciebie, słuchaj.
0: Jaką?
1: Choinka ubrana?
0: Nie, no odcinek to... jest wrzesień.
1: Ubieraj proszę ciebie, ponieważ aha, dzisiaj w Polsacie Kevin sam w domu.
0: No to opowiedz mi, o czym jest ten film może.
1: Czekaj.
0: Ja przygotowałem specjalny podkład okolicznościowy, słuchaj, tak?
1: Co to jest?
0: Podkład okolicznościowy. To jest nasza piosenka.
1: Proszę państwa, dzisiaj Kevin sam w domu, czyli historia 8-letniego Kevina McAllistera, którego rodzice postanawiają spędzić święta w Paryżu.
0: Bez niego?
1: I nie powiedziałem tego jeszcze, nie spoileruję.
0: Aha, dobra, okej. Okay. Ja nie wiem, bo powiedziałeś, że jego rodzice, no.
1: Ale przez serię niefortunnych wypadków zapominają zabrać go ze sobą.
0: Nie, no to jest, wiesz co, to jest...
1: Domyślają się, nie skończyłem!
0: Poczekaj, no ale ja się pytam, dlaczego MOPS nie interweniuje? Stary, zostawiają 8-letnie dziecko.
1: Zabrać im to dziecko.
0: Właśnie, zabrać im to dziecko. No stary, dziecko zostawiasz 8-letnie w domu, no co dalej, jak on sobie radzi?
1: Jeszcze w roli ciecia. Czy strażnika domu, ogniska domowego.
0: Jak on sobie radzi w tym domu, jak został sam?
1: Bardzo dobrze sobie radzi, ale nie chcę psuć zabawy, bo na pewno nie każdy oglądał.
0: Aha, a włamywacze jacyś są tam?
1: Tam są jest dwóch włamywaczy.
0: Są włamywacze.
1: I się potykają resoraki.
0: Naprawdę?
1: No tak. Muszę zobaczyć.
0: Będę oglądał.
1: Więcej w dodatku telewizyjnym do Super Expressu.

0: Ring My Bell w Radiu SK. Miałem wczoraj taką niezręczną sytuację związaną z tą piosenką, bo ona ma takie dwuznaczności w sobie. Zadzwoni w dzwonek i wiesz, taki rozochocony, mówię do żony, you can ring my bell, i myślę, że to się jakoś rozwinie. Ona mówi, zakładaj piżamę, Michał, daj spokój,
1: a
0: daj spokój,
1: jest drugie
0: to jest
1: znaczenie?
0: Żenujące.
1: Jakie jest drugie znaczenie?
0: No już teraz nie chcę tego rozwijać, ale ona powiedziała, to jest żenujące, zakładaj piżamę i kładź się spać.
1: To może nie rozwijaj tego rzeczywiście.
0: Okej, okay, słuchaj, bo tutaj w Radiu SK jest tak, że słuchacze dzwonią i informują, co panuje na świecie teraz i dzięki czemu się dowiadujemy. I tutaj jest kolejna głosówka nagrana na eskowym Messengerze. Słuchaj tego.
2: Hej, Skam. A słyszeliście o akcji czytania dziadów Mickiewicza przedszkolakom?
1: No to ciekawy wierszyk sobie wybrali, chociaż tam są takie momenty, głucho wszędzie, ciemno wszędzie, co to będzie, które tak siądą, myślę, dzieciom, ale może by, tak żeby nie straszyć, złagodzić trochę tytuł na, nie wiem, dziadkowie, dziadzia, babi. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Są atrakcje, które rwie się całymi kiściami. Zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Dla każdego, kto 12 września między 12 a 18 zrobi zakupy za minimum 150 zł, wyjątkowy upominek. Wielkie zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Zielona Góra, ulica Energetyków 2A. Zapraszamy!
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: I po reklamie.

0: I'm Levitating w Radiu SK. To jest audycja SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel. Oglądamy sobie tu trochę telewizor i cały czas jest ta afera Zonda Krypto i Zonda Krypto i Zonda Krypto. Ja już teraz jestem trochę spokojniejszy, ale muszę ci się przyznać, że jak ja pierwszy raz o tym usłyszałem, a dość daleko byłem od radioodbiornika, to usłyszałem Sońta Krypto. Ja się tak przestraszyłem, że coś jest z tobą i tak Sońta Krypto mówi, jest.
1: Kolegę ci zamknął, nie? No. Nie, ja ci powiem, że ja się jeszcze bardziej przestraszyłem, bo ja byłem jeszcze dalej od radioodbiornika. Ja usłyszałem Sońta Krypto Gay. I sobie myślę,

0: Za 20 minut 17, słuchacie Radia SK Coldplay Paradise, a godzina jest taka, że powoli należy się już zbierać do tak zwanego z pracy wyjścia.
1: Do czego niniejszym zachęcamy?
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
5: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marian, jaki laptop jest top?
8: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
9: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

0: Sienna, Spyro w Radiu SK. Mój kolega mówi, że to jest skrzyżowanie Adele i Amy Winehouse. Chciałbyś się odnieść do tego?
1: Nie odnoszę się do skrzyżowań, nieoficjalnie. Poza tym ona ma swoją własną muzyczną osobowość. A poza tym nieważne, bo za chwilę newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Dobry zawód, szkoła z pasją. To musi być awangarda. Nowe kierunki policealne, wysoka zdawalność. To awangarda. Masaż, kosmetyka, terapia zajęciowa, florystyka, asystentka i higienistka, stomatologiczna, opiekunka dziecięca, sterylizacja medyczna, technik farmaceutyczny. W Zielonej Górze także kwalifikacyjny kurs zawodowy technik weterynarii. Uwaga, nowe kierunki, podolog i technik elektroradiolog. Postaw na rozwój i zapisz się na bezpłatne kierunki. Jesteśmy w Żarach i Zielonej Górze. www.awangarda.edu.pl.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży, trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne 2 lub 3 pokoje w stanie deweloperskim i superbonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8.

0: Putin i Trump wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyty Witkowa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne, mające na celu znalezienie sposobów rozwiązania konfliktu. Planował zemstę i miał listę tych, którzy mają zniknąć. Policjanci z CBŚP z Nowego Sącza zatrzymali 54-latka z Dąbrowy Górniczej, a ten jest podejrzany o zlecenie zabójstwa kilku osób, między innymi policjantów, sędziego i byłej żony, z którą miał konflikt o opiekę nad dzieckiem.
1: Pierwotnie zlecenie obejmowało zastraszenie byłej żony, natomiast z upływem czasu mężczyzna zażądał pozbawienia jej życia, pozbawienia życia sędziego, funkcjonariuszy policji.
0: Mówi Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 54-latek usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji. Złodzieje ukradli 4 obrazy z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Augusta Renoir. 2 z dzieł złodzieje pozostawili jednak po drodze. Wartość skradzionych prac oceniana jest na 9 milionów euro. Do kradzieży doszło niemal rok po zuchwałym napadzie w Luwrze. Skradziono wtedy klejnoty koronne.
2: SK Zielona Góra News.
3: Maciej Juszczak, operator filmowy Witold Płóciennik, zmarł z przyczyn naturalnych, informują śledczy, którzy mają już wstępne wyniki sekcji zwłok.
4: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
3: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. Spokojny pierwszy weekend winobrania. W sumie odnotowano 50 interwencji.
5: Sońta i Korościel.
6: Sońta i Korościel. Czyli SK w radiu.
7: 3 minuty po 17:00 to już czas najwyższy, kochani, żeby wracać z pracy do domu, ileż można siedzieć w robocie. My za chwilę będziemy się łączyli z kimś, kto chciałby z nami przeżyć swój pierwszy raz, to nie?
8: SK po raz pierwszy na SK.pl, cały czas możecie się zgłaszać i pisać nam, jaki chcielibyście, żebyśmy wam pierwszy raz sfinansowali.
7: Dobrze trochę powiedzę? Niegramatycznie, ale już mniejsza o to, ludzie chyba wiedzą, o co chodzi. Nie, już SK.pl. Nie mówisz, nie, już wystarczy.
8: Tam SK.pl. Są szczegóły.
7: Słuchaj, Cinek, mam dla ciebie niespodziankę, bo to jest, wiesz, to drugi tydzień w Radiu SK. Możesz sobie wybrać piosenkę, którą teraz zagramy, ale uwaga! Autor, nazwa autora tej piosenki musi się rymować z Bakalia.
8: No. Zalia?
7: O, proszę bardzo, nie ma
8: problemu, Cinek. To jest mój wybór, nikt nie naciska.

0: Taylor Swift i Opalite. Tak sobie rozmawiamy, że ta piosenka ma taki świąteczny vibe. Coś jest chyba na rzeczy, bo dzisiaj Kevin też wieczorem w telewizji, ten sam w domu, więc nie wiem, czy naprawdę nie trzeba ubić karpia, albo znaczy tego, kupić karpia.
1: Wiesz, to są pilniejsze sprawy w PKO-lu, Polskim Komitecie Olimpijskim. Po tym, jak dotychczasowy prezes, jak to się brzydko mówi, poszedł pierdzieć w pasiak, Radosław Piesiewicz, to teraz jest wakat na stanowisku prezesa i o stanowisko prezesa chce się ubiegać Robert Korzeniowski.
0: Chociaż,
1: tak. I teraz jest czas na serię twoich żartów o tym, gdzie on idzie.
0: Po co on tam idzie?
1: Po co tam lezie? Czy nie dość się w życiu nachodził?
0: Mam nadzieję, że dojdzie, będzie spokój.
2: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

0: Edward Maja, Vika Dżigulina w Radiu SK. Jak piosenka ma taki dobry beat i jedziesz samochodem, to przy tej piosence wystawiasz łokieć, a ona jest tak dobra, że wystawiasz łokieć i jeszcze obojczyk, wiesz?
1: Nie, więcej moim zdaniem. Ja wystawiam już takie biodro w zasadzie troszeczkę, siadam na krawędzi, może nawet kawałek uda.
0: Ja powiem ci, że ja wystawiam głowę, szyję, trzustkę i wątrobę przy tej piosence.
1: Za co się trzymasz? A nie mów! Nie mów.
0: Ta piosenka jest tak dobra, że ja wysiadam z samochodu.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Są atrakcje, które rwie się całymi kiściami. Zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Dla każdego, kto 12 września między 12 a 18 zrobi zakupy za minimum 150 zł, wyjątkowy upominek. Wielkie zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Zielona Góra, ulica Energetyków 2A. Zapraszamy.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pamiętasz ten hotel z wakacji? Łazienka jak marzenie.
13: A wiesz, że Kasia ma taką?
12: Jak to?
13: Z salonu Terrano. Wanna, płytki, oświetlenie, wszystko dopasowane.
12: To chyba czas na remont. Salon Łazienek Terrano. Fabryczna 14, Zielona Góra. Zapraszamy.
14: I po reklamie.

0: Ale gonią panowie, Axwell i Boni, bardzo dobrze, Whatever Turns You On w Radiu SK. Proszę państwa, a po raz pierwszy spełniacie swoje życzenia te pierwsze razy z Radiem SK.
1: Rety, ale to było źle powiedziane. Wiesz, oni nas zwolnią, przez ciebie nas zwolnią.
0: Bo ja nie mogę mówić i myśleć jednocześnie.
1: Spróbuj jeszcze raz.
0: Spróbuję teraz nie myśleć.
1: No dobra.
0: SK po raz pierwszy.
1: O!
0: To jest taka zabawa, dzięki której na sk.pl możecie nam napisać, jaki pierwszy raz mamy wam sfinansować.
1: Ekstra!
0: A my to finansujemy i to już teraz. Justyna, cześć!
1: Cześć, Justyna!
2: Cześć,
1: wam Justyna,
2: wszystkim.
1: Skąd jesteś?
2: Jestem z Łodzi.
1: A na jakim morzu?
0: To na razie, cześć!
1: Żartuję. Dobra, to już żarty mamy za sobą, teraz poważna sprawa. Co byś chciała zrobić pierwszy raz?
2: Ja bym chciała bardzo polecieć samolotem akrobacyjnym.
1: Ale jako pilotka?
2: No, niekoniecznie.
1: Bo to
2: jeszcze
1: też
2: nie
1: możemy
2: teraz.
1: Załatwić. To też możemy załatwić.
2: Może kiedyś, tak? A na razie bym chciała się, żeby mnie ktoś tak...
1: No,
2: nie chcę powiedzieć, przeleciał, ale...
1: O, rety, Justyna, to chcesz samolot czy chłopaka?
2: Chcę samolot.
0: Pilota znaczy, pilota.
2: Tak, słuchaj, chcę samolot z pilotem.
0: Ile to kosztuje? Ile tam wpisałaś? Ile to kosztuje?
2: No, tak czytałam, że 10 minut około 1800 zł.
1: A ile byś chciała latać?
2: No 10 minut myślę, że na pierwszy raz będzie w sam raz.
1: No dobrze, słuchaj, to mamy wielką przyjemność ogłosić, że Justyna z miasta Łodzi wygrywa lot samolotem jakim? Akrobacyjnym, tak?
2: Akrobacyjnym, tak.
0: Gratulacje!
2: Dziękuję.
1: Ale ekstra. Słuchaj, a możemy przyjść i tam cię przytulić przed tym lotem, gdybyś miała jakieś nerwy?
2: No oczywiście, możecie polecieć ze mną.
1: Nie, my się nie zmieścimy, tylko poza tym my się trochę boimy, wiesz?
2: No ja też się troszkę boję.
1: Dobra, Justyna, gratulujemy ci bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że będziesz miała dużą frajdę. Będziemy tam, jak to się mówi.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Trzymaj się miłego, na wasze zgłoszenia czekamy na sk.pl.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK. No i tak sobie myślę o tym, że dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości. Co prawda od tego specjalistka jest Kasia Węsierska, ale mógłbym cię prosić o jakąś taką jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość na koniec tego popołudnia.
1: Jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość
0: może
1: na
0: koniec... Może być twojego prywatnego życia. Może coś ci dzisiaj wyszło, udało się coś...
1: Aha, nie, mi się bardzo rzadko cokolwiek
0: udaje. W życiu
1: udaje.
0: Małżeńskim...
1: Nie. No zobacz,
0: jakiś dobry uczynek zrobiłeś.
1: Zobacz, mi się rzadko kiedy coś udaje.
0: Dobra, to inaczej, nie, to złą wiadomość.
1: Złą wiadomość, kurczę. Też mam tak, że mi się rzadko kiedy coś nie udaje. Mam takie strasznie obojętne życie, na takim absolutnym emocjonalnym zerze.
0: Strasznie mi pomagasz, to może ja złą wiadomość.
1: Dobra.
0: Zaciąłem się przy goleniu tu.
1: A, to też mnie nie rusza w ogóle.
0: Nie, to nie jest...
1: A może dobrą, powiedz.
0: Zaciąłem się przy goleniu.
2: All right!
0: Co za fajna
3: reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Zarezerwuj na lineamare.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: I po reklamie.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. SK, Sońta Korościel w Radiu SK. Witamy, a właściwie się żegnamy.
1: Uwielbiam, jak ty podsumowujesz nasze programy. To jest rewelacja.
0: Największy problem jest taki, że ja zaczynam zdanie i nie wiem, jak ono się skończy.
1: Ja też nie wiem, ale żałuję, że ja tutaj teraz jestem. Ty sam byś poszedł w takie odchłanie radiofonii, że naprawdę wszyscy biliby ci brawo. No nic, wracamy jutro o 15, tak?
0: No, zakończ teraz ty.
1: Teraz też będziesz?
0: Będę.
1: No trudno, zapraszamy.
0: Mimo wszystko.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Dzisiaj w nocy 18 stopni, jutro w ciągu dnia do 22, no i również ma popadać w czwartek do 20 i także tych kropel z nieba spadnie. Teraz uważajcie na przykład na trasie północnej oraz na ulicy Sulechowskiej.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. 14 września o 13, to wtedy ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na posiedzeniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące przyszłości gremium, a przed siedzibą PKOL-u jest Mateusz Gołębiewski.
20: Jak czytamy w komunikacie PKOL, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Zarząd PKOL będzie musiał podjąć jakąś decyzję w związku z niepewną przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który obecnie przebywa w areszcie.
19: A to w związku z aferą Zonda Krypto. Kolejna udaremniona próba sabotażu, tym razem w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko.
0: SK Sport News.
19: Dziś początek rywalizacji w nowym sezonie Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce najciekawiej zapowiadają się dzisiejsze starcia pomiędzy Realem Madryt i Interem Mediolan. Z kolei FC Porto zagra z Manchesterem City. Ich pierwszy występ w czwartek. Wtedy polscy siatkarze zainaugurują swój występ na Mistrzostwach Europy i zagrają z Portugalią.
0: SK Zielona Góra News.
21: Maciej Juszczak.

bez końca. Co piosenka to hit, jak on to robi? Nie mam pojęcia. Oskar Sims i Bez końca na antenie Radia SK w imprezce. Oskar Sims, czyli bohater wrześniowego wydania magazynu SK Story. Bardzo dużo materiałów z nim związanych na naszej stronie sk.pl, ale też można mieć SK Story w wersji kolekcjonerskiej, takiej namacalnej, żeby sobie oglądać do woli. Bądźcie czujni, bo jeszcze dzisiaj będzie można zgarnąć SK Story ode mnie z Oskarem Simsem w roli głównej. Ale tymczasem, no właśnie, to jest wieczorny program, który ma służyć temu, abyście się trochę rozerwali, trochę odpoczęli, poprawili sobie nastrój, jeżeli ewentualnie ktoś wam ten nastrój w ciągu dnia zepsuł. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy po 18 ma już zupełnie wolne, bo czasami mamy jeszcze na głowie co nieco do zrobienia, więc pytam, co zadane? I wcale nie trzeba być uczniem, żeby mieć coś zadane przez kogoś albo przez samego siebie. Dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK. Po pierwsze, może wam jakoś pomogę. Po drugie, może chociaż pocieszę. A po trzecie, jak po prostu powiecie o tym, co jeszcze macie do zrobienia, to może będzie wam lżej. Albo ktoś się zgłosi do pomocy. Kto wie, co się wydarzy. Ten program to jest jedna wielka niespodzianka. Kygo i Max McKnown już za kilka chwil w remiksie Robina Schulza, ale teraz już Dirty Dirty Money i Skylar Grey to hit Coming Home.

0: I tak powoli wchodzimy we wtorkowy wieczór przy hicie Temper City Self-Aware. 20 minut po 18, Hanczak z tej strony. Pytam, co zadane na ten wieczór? Czy macie jeszcze dzisiaj coś do zrobienia? Może ktoś wam kazał, może ktoś was prosił, a może sami sobie jeszcze zarzuciliście i narzuciliście jakieś zadania na najbliższe godziny? Może w czymś pomogę, nie wiem, zobaczymy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak nagrał Piotrek. Piotrek, co zadane?
1: Mam do zrobienia jakieś 100 pierogów ruskich. Pozdrawiam serdecznie.
0: 100 pierogów ruskich do zrobienia. Ja mam nadzieję, że ty na tym zarabiasz, a nie, że zjadasz je wszystkie sam. No tak czy owak, po takim lepieniu człowiek może być nieźle zmączony.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosel, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Są atrakcje, które rwie się całymi kiściami. Zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Dla każdego, kto 12 września między 12 a 18 zrobi zakupy za minimum 150 zł, wyjątkowy upominek. Wielkie zakupowe winobranie w Galerii Zielonej. Zielona Góra, ulica Energetyków 2A. Zapraszamy.
4: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne od Yasumi w Zielonej Górze. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zaprasza gabinet Yasumi w Zielonej Górze, ulica Braniborska 15B. Więcej na zielonagura.yasumi.pl.
11: I po reklamie.

0: Little Talks na antenie Radia SK. My też sobie tutaj tak rozmawiamy, ja was wciągam do różnych rozmów, no bo przecież bez was to ten program nie ma sensu. To jest program jak najbardziej interaktywny i zawsze można zadzwonić albo nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK. Dzisiaj was pytam, co jeszcze macie zadane, czyli co jeszcze macie przed sobą dziś i nie możecie tego odpuścić. I czasami tutaj na luzie i w ogóle imprezkowe tematy, a czasami na poważnie. Cześć Renata!
1: Hej Hany, a ja na dzisiejsze popołudnie zadałam sobie USG piersi, także pędzę do poradni, a wy, drogie panie, pamiętajcie, żeby badać swoje bimbałki raz w roku.
0: Oto to! I od razu apeluję też do panów, żeby swoje bimbałki, te tam niżej, też badali regularnie, bo to też jest bardzo ważne. Lepiej wcześniej niż później, żeby nie mieć przebimbane.
2: Reklama. Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pamiętasz ten hotel z wakacji? Łazienka jak marzenie.
6: A wiesz, że Kasia ma taką?
5: Jak to?
6: Z salonu Terrano. Wanna, płytki, oświetlenie, wszystko dopasowane.
5: To chyba czas na remont. Salon łazienek Terrano, Fabryczna 14, Zielona Góra. Zapraszamy.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. I po reklamie.

Sylwią Grzeszczak. Przedłużamy lato. IMGW nawet wydał ostrzeżenie przed upałami na dziś i na jutro. Także jeszcze bikini w kolorze mango, jeżeli ktoś ma, można spokojnie założyć. No może niekoniecznie do pracy, ale jak ktoś spróbuje, to poproszę zdjęcie. Mango, Sylwia Grzeszczak, przed godziną 19 na naszej antenie. Jeżeli jeszcze tego lata chcecie zrobić coś po raz pierwszy, bo w końcu lato jeszcze przez kilka ładnych dni to kalendarzowe trwa, to zgłoście się do Sońty i Korościela. Oni w Radiu SK po raz pierwszy, no bo podkupiliśmy ich od konkurencji, no i teraz po południu serwują SK, czyli Sońta i Korościel w Radiu SK, no i odprowadzają was do domu, towarzyszą wam często w samochodach i jeszcze w dodatku płacą za wasze pierwsze razy. Bez skojarzeń. Co chcielibyście zrobić po raz pierwszy? Dajcie znać na sk.pl, a być może jutro Sońta i Korościel do was zadzwonią i wam za to po prostu zapłacą.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Gdziekolwiek jesteś,
3: cokolwiek robisz,
2: miej Eskę przy sobie.
3: Apka Radio Eska.
2: Radio Eska to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Szukasz mieszkania w doskonałej lokalizacji? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Pośpiesz się w sprzedaży, trzeci, ostatni już etap inwestycji. Kameralne budynki otoczone smoczym parkiem, zaledwie kilka minut od centrum. Funkcjonalne 2 lub 3 pokoje w stanie deweloperskim i superbonus. Komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania dostępne od ręki. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
9: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
8: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
9: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
8: W pierwszej połowie 2027 roku.
9: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
10: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
12: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. 1, 2, 3. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
18: I po reklamie.
19: Zielona Góra na czasie.
20: Cześć, witajcie po raz kolejny. Maciej Juszczak. Sprawdzamy, co dzisiaj na Winobraniu. Na małej scenie będzie okazja posłuchać grupy Farbenlejre. To o godzinie 20. Z kolei jutro 19.30 Kuba i Kuba. Natomiast na scenie dłużej jeszcze dzisiaj Łona Konieczny Krupa. To o godzinie 20.30. Natomiast jutro o 20.30 dobrze znany z Eski Oskar Cyms.
21: Muzyką się żyje.
22: Na zegarach 19:00 Prima Ballerina pojawi się w głośnikach, czyli nowy hit Margaret. Za kilka minut go wam zagram, no ale uwaga, bo sama artystka ostrzega, że słuchanie tej piosenki może być niebezpieczne i kosztowne. Oto historia z życia Margaret Wzięta.
23: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
22: Mm-hmm.
23: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, I faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość.
22: To historia ku przestrodze, którą Margaret opowiedziała Łukaszowi Zduńczykowi, dlatego my się umawiamy. Gram Prima Ballerina za kilka chwil, ale wy jedziecie ostrożnie, ewentualnie możecie podśpiewywać pod nosem, to jest dozwolone. A Margaret wydała w tym roku dwie epki, które razem z trzecią jeszcze nie wydaną stworzą pełen album, dostaniemy całość niebawem. Wokalistka zapowiedziała też wielki koncert promujący całą płytę. Ma być to wyjątkowe show, które odbędzie się 11 grudnia w Warszawie.

Physical. Na początek jednak łatwo Genki Majko, a za kilka chwil zaproszę was do dzwonienia do radia i sprawdzę waszą czujność, refleks i pomysłowość. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka, witajcie!

0: Sensacja, światowy poziom, Andy Dusty i Harris z Okaria w Radiu SK. 11 minut po 19, no więc otwieram naszą linię 664-402-302. Można dzwonić do mnie właśnie teraz, warto mieć słuchawkę przy uchu, ja zadaję pytanie, a wy szybciutko odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak wam pójdzie we wtorkowy wieczór. Pytanie będzie inspirujące. Zawsze takich szukam, żeby inni mieli też inspirację z tego, co powiecie. Mamy już pierwszą osobę. Halo, witam.
1: Halo, halo, cześć, Janusz z tej strony.
0: Janusz.
1: Mi się udało.
0: No, witam cię serdecznie. Janusz, co zrobić dzisiaj na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Dawaj.
1: Jedzenie.
0: Nie no, wiesz co, picie na kolację, no naprawdę. Ale dobrze, no w sumie to zaliczyłeś, bardzo dobrze, jedzenie. A jeszcze coś na J?
1: Jabłkowy mus.
0: Bardzo dobrze. No dobra, to sprawdźmy, kto się dodzwonił na drugą linię. Zobaczymy, może się uda jeszcze coś dorzucić do tego menu kolacyjnego. Halo?
2: Halo,
0: słuchawa
2: halo.
0: Przy uchu, jak masz na imię?
2: Grzesiek,
0: co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Na pewno zrobię grzanki.
0: Grzanki, o, grzanki zawsze spoko z takim serem i dużą ilością keczupu. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
3: Emilia.
0: Emilia, to co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Szybciutko powiedz.
3: Eklery.
0: Och, tak, słodka kolacja. Nie ma to jak duporośle, naprawdę. Dobrze, że jest też nowy singiel Tough Love na kolację. Talking Body w Radiu SK.

0: Oczywiście, że lecimy wysoko. Fly High, Tobie Romeo na antenie Radia SK w Imprezce. Hanczak z tej strony. Ja wiem, że hity na czasie na Was często działają bardzo dobrze, pobudzająco, poprawiają Wam nastrój na przykład, ale nie wiedziałem, że na zwierzęta hity na czasie też działają całkiem dobrze. O tym donosi pani Monika z Podłodzi, która hoduje kozy i owce na mleko, z których potem powstaje ser. Podobno dzięki hitom Eski lepiej się doi.
1: Najlepiej, jak się im puszcza fajną muzykę w trakcie dojenia. Także jak one są tak odpowiednio nastrojone, my słuchamy Eski, tak, bo leci, taka prawda. Jak słuchamy sobie radia, one też słuchają, fajnie tupią w rytm muzyki i rzeczywiście tak jest, że muzyka też dobrze wpływa po prostu na zwierzęta. One muszą być zrelaksowane i muszą czuć się bezpiecznie.
0: Dobre sery potem spod łodzi lecą. Dzięki nam, nie dziękujcie. No bona sera, można powiedzieć, czyli dobry wieczór po włosku, bo za chwilę zagram Italo Disco od The Colors, więc może z tego mleka wyjdą od razu jakieś sery typu mozzarella na przykład.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania, bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

Tego głosu nie da się nie rozpoznać. Ellie Goulding, tu razem z Illenium. Don't Want Your Love na antenie Radia SK w imprezce. Kto lubi ziemniaki tak jak ja? Ja mógłbym jeść ziemniaki codziennie i ten wynalazek bardzo mi się podoba. Na jednej z podlaskich wsi hitem stał się kartoflomat. To jest taka maszyna do sprzedaży ziemniaków oczywiście. Dla tych, którzy słuchają w Poznaniu i okolicach, chodzi o pyry. I uwaga, ten kartoflomat został zbudowany przez 17-latka, przez Franka, który zrobił go z dwóch starych kół, kilku desek. No i można po prostu przyjść, wziąć worek ziemniaków, zostawić gotówkę albo zrobić blika i po sprawie. No i rzeczywiście, kiedy zrobiło się głośno w internecie o tym kartoflomacie, no to mnóstwo osób teraz przyjeżdża i rzeczywiście ziemniaki z tego kartoflomatu kupuje. Wspaniały pomysł, gratuluję 17-latkowi, życzę mu, żeby dzięki swoim pomysłom rzeczywiście w niedalekiej przyszłości nie musiał za dużo robić i mógł po prostu leżeć plackiem. Ziemniaczanym oczywiście plackiem. Dla słuchaczy z Poznania i okolic, no żeby po prostu nie musiał pyrać całe życie. To teraz Ale Jazz, Sanach i Vito Bambino. Nie o ziemniakach na wynos, tylko o kawce na wynos będzie na początku tej piosenki. Kto lubi, robi głośniej i śpiewa. Kawka.

Spider-Man to jednak jest superbohater, no bo po kilku latach przywrócił ten hit do życia. Dzięki wykorzystaniu tej piosenki oczywiście na ścieżce dźwiękowej do nowej części. Sunflower to Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Zbliżamy się do 20:00, to jest ta godzina, kiedy to w wielu domach padną słowa: mamo, potrzebuję na jutro do szkoły blok techniczny.

0: Reklama.
1: Dobry zawód, szkoła z pasją. To musi być awangarda. Nowe kierunki policealne, wysoka zdawalność. To awangarda. Masaż, kosmetyka, terapia zajęciowa, florystyka, asystentka i higienistka, stomatologiczna, opiekunka dziecięca, sterylizacja medyczna, technik farmaceutyczny. W Zielonej Górze także kwalifikacyjny kurs zawodowy technik weterynarii. Uwaga, nowe kierunki, podolog i technik elektroradiolog. Postaw na rozwój i zapisz się na bezpłatne kierunki. Jesteśmy w Żarach i Zielonej Górze. www.awangarda.edu.pl.
2: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: To będzie ostatnia reklama. Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
8: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
7: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
8: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
7: W pierwszej połowie 2027 roku.
8: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
9: I po reklamie.
10: Zielona Góra na czasie.
11: Słyszymy się po raz kolejny we wtorek. Maciej Juszczak, no i tym razem zabieram Was na zawody młodzieżowe przy W69. Seniorzy już skończyli, natomiast młodzi zawodnicy wciąż walczą. No i już jutro o godzinie 17 Mistrzostwa Polski w 500 RR. Pierwsza runda indywidualnego turnieju. A więc zobaczymy, jak poradzą sobie nasi zawodnicy. A kto będzie chciał potańczyć, no to może wbijać do X-Demona.
12: Muzyką się żyje.
13: Miley Cyrus ma nowy singiel, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to oczywiście nie zabraknie go także na naszej antenie i to już za kilka chwil. Będzie też MJ Deli, który od wczoraj na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce Rap 20. Tak zdecydowaliście, głosując na SK.pl. A MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt popu i R&B, no i jak się okazuje, ta mieszanka działa.

0: Albo Grubson, albo wcale, prawda? Tak właśnie gramy w imprezce w Radiu SK także. Na szczycie to Grubson, zawsze mam ciarki, kiedy słucham tego numeru.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na szczycie znamy doskonale od lat, natomiast teraz czas na coś świeżutkiego od Miley Cyrus. Wielu czekało na nowości od tej pani, no i się doczekaliśmy. I doczekamy się za chwilę całej płyty, bo za 10 dni ukaże się pełen album Miley. Mówi się też, że Miley miałaby wystąpić podczas halftime show Super Bowl w przyszłym roku, w lutym. Niby we wrześniu jeszcze mamy się dowiedzieć na 100%. Czy to będzie ona, czy może ktoś inny, bo na giełdzie nazwisk też Dua Lipa. Panie zresztą miały też wspólny hit, to może obie się pojawią. No zobaczymy, za parę dni. Na razie trzymajmy się faktów. Faktem jest nowy singiel Miley Cyrus, nazywa się Bass Persuades i już teraz wam go gram.

0: takimi hitami jesienne wieczory będą spoko, prawda? Take It Slow to jest nowość na antenie Radia SK. Kiedyś Bullet od Watermata, a teraz Robin Schulz wziął na warsztat ten hit i mamy taką oto nówkę sztukę nieśmiganą. No, coraz bardziej ją śmigamy, ale to od was zależy, czy będziemy śmigać bardziej. 20.33 na zegarkach. Możecie głosować na SK.pl na ulubione hity w gorącej 20, w rap 20, a na Messengerze Radia SK zachęcam was z kolei do tego, żebyście nagrywali głosówki z tym, co macie jeszcze dzisiaj w planach, czyli co macie zadane, chyba że już odpoczywacie. Ale możliwe, że jest jeszcze coś do zrobienia u Ani na pewno. Aniu?
1: A ja niedługo wracam do domu i muszę przygotować się dzisiaj do jutrzejszego zebrania z rodzicami w naszym przedszkolu.
0: Ulala, to jest ciężka sytuacja. To jeżeli mogę coś doradzić, to przede wszystkim musisz opanować sztukę mówienia nie, jako rodzic na przykład. To się tyczy też zebrań w szkołach. Czyli na przykład na pytanie, czy może pani, pan do trójki klasowej, czy tam do rady rodziców? Uczmy się od Beaty Kozidrak. A może podniesiemy składkę klasową, czy tam przedszkolną o 100 zł miesięcznie? A jeżeli, Aniu, jesteś akurat nauczycielką wychowania przedszkolnego, czyli stoisz z drugiej strony, to po prostu musisz być twarda. Jak dziecko, które nie chce leżakować. Radio
2: SK. Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Galaxy na antenie Radia SK. Tak właśnie gramy przed godziną 21. 14 minut do 21 nam zostało, a ja was pytam o waszą pracę domową dzisiaj wieczorem. Co zadane? No, Janusz się odezwał na Messengerze Radia SK, no jego praca domowa nie do końca jest domowa.
1: Sam sobie zadałem dzisiaj zadanie do zrobienia. Ostatni spokojny trening przed startowym weekendem, w niedzielę zawody. Będzie się działo, będzie oczywiście bieg z waszą muzyką, tak żeby nogi niosły, żeby była jakaś życióweczka na końcu, także pozdrawiam was wszystkich.
0: Pozdrawiam biegaczy wszystkich. No ja pobiegałbym razem z tobą, Janusz, i z innymi, którzy teraz biegają, ale cytując Sombra, my body isn't ready, nie jestem gotowy.

Bardzo mnie bawi, że dzisiaj Kevin Sam w domu leci w telewizji. Ludzie, jest 8 dzień września, ja jeszcze nie spłaciłem kredytu za prezenty na poprzednie święta, a tu już nowy Kevin. To znaczy ten sam w kółko. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, świeżutki hit na antenie Radia SK tuż przed godziną 21. Ja wracam do Was jutro z imprezką po 18. Hanczak, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
2: I po reklamie.
3: Zielona Góra na czasie.
4: Cześć, słyszymy się po raz kolejny. Maciej Juszczak, no i tym razem zabieram Was na Jarmark Świętego Michała. Ta impreza już 18, 19 i 20 września, więc za niespełna 2 tygodnie. W piątek wystąpią Zalia, Fish, Emadę, Tworzywo, Kaz, Bałagane czy Skytech. Natomiast dzień później Mr. Polska, Ich Troje i Bartes. No i na koniec Halina Frąckowiak, Sztywny Pal Azji i Edyta Górniak. To w niedzielę o 21.00.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oskar Sims otwiera się przed słuchaczami Radia SK. Odpowiedział na pytania, których nikt mu wcześniej nie zadał. To na was czeka w nowym numerze SK Story. Szczegóły na story.sk.pl, a już za chwilę rozmowa z Oskarem Simsem, więc zostańcie z nami. Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli zobaczyć na żywo. 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jej urlop. Oskar Sims, gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl i który możecie też zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Eski. Oskar Sims wpadł ostatnio do naszego studia i zdradził co nieco na temat swojej kariery. Z Oskarem Simsem rozmawia Max Kluziewicz.
2: W życiu nie ma przypadków. Gwiazdą trzeciego wydania SK Story jest artysta, który właśnie otworzył swoją trzecią muzyczną erę. Domagaliście się go od dawna, w studiu Eski, po prostu Oskar Sims. Cześć!
3: Siemanko, Jezus Maria, nie spodziewałem się takiego otwarcia. Witam serdecznie.
2: No mam wrażenie, że ostatnio bardziej cię zaskoczyłem, bo po raz pierwszy wtedy oficjalnie nazywałem cię księciem polskiego popu i z tego, co zauważyłem, nawet trochę się przyjął ten przydomek.
3: Tak?
2: Tak. Nawet mój kolega redakcyjny, prowadząc z tobą setkę za kulisami jakiejś imprezy na ściance, właśnie pytał cię o to, czy czujesz się księciem polskiego popu, więc w razie czego podkreślam, to ja bym pomysłodawcą.
3: Nie wiem, ja się zawsze mieszam, jak ktoś mi takie komplementy wali, to tak nie umiem tego przyjąć jakoś. Za dużo.
2: Ale w ogóle mam wrażenie, właśnie odbijając się od tej skromności, że jednak, bazując na twoim doświadczeniu już kilkuletnim w branży, naprawiłeś chyba trochę pewności siebie i nieco lepiej reagujesz dzisiaj na te komplementy.
3: Może, chociaż ja mam zawsze coś takiego, że się mieszam i się czerwienię, jak ktoś mi daje komplementy. Ja po prostu, to wynika chyba z takiej obawy, że trochę nie do końca wiem, jak na to reagować i boję się, że jak jakoś zareaguję, to ktoś może pomyśleć, że to jest nieszczera reakcja i że jakoś, wiesz, mnie to nie obchodzi czy coś, a tak w ogóle nie jest, tylko po prostu zazwyczaj nie wiem, jak zareagować, jak ktoś mi daje komplementy. Jest mi oczywiście bardzo miło, no, ale też uważam często, że za dużo tego jest.
2: Ale boisz się bardziej takiej, w cudzysłowie, fałszywej skromności, czy z drugiej strony takiej pyszałkowatości?
3: Boję się, że mogłoby to zostać odebrane.
2: Nie potrafią za bardzo przyjmować komplementów.
3: No może coś w tym jest. Nie wiem, czy to jakby kwestia narodowości. Ja bym tego chyba tak nie generalizował. Natomiast boję się właśnie, że mogłoby to zostać odebrane to jako taką nieszczerą skromność. Jako taka nieszczera skromność. No. A to po prostu wynika nie wiem, jakichś zaburzeń interpersonalnych pewnie, albo coś. A co do tej pewności siebie, no tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ostatnio jest tego troszkę, w sensie, że ta pewność siebie wzrosła, myślę, że zwłaszcza na scenie, z czego to wynika, nie wiem, może kwestia troszkę większego doświadczenia już, jeżeli chodzi o granie koncertów.
2: Mhm, ale pracujesz jakoś nad tym?
3: Nie, szczerze mówiąc, nigdy nie nad tym nie pracowałem, ale mi dużo pewności siebie daje mój zespół, jak jesteśmy w trasie i ludzie, z którymi pracuję, oni mi dają na maksa dużo pewności siebie, no i fani pod sceną, jak widzę po prostu mój fanbase pod sceną, to ja mam 100% pewność siebie, w sensie wtedy cokolwiek by się nie działo, to ja wychodzę i w ogóle bez stresu żadnego jest super, oni mnie niosą.
2: A jak spoglądasz na liczby wyświetleń pod teledyskiem albo liczby odtworzeń w serwisach streamingowych, no to chyba też ta pewność siebie wtedy zyskuje na wartości.
3: Tak, myślę, że tak, natomiast ja staram się jakoś tak nie przywiązywać do tego aż takiej wagi, bo to z kolei też czasem może być, nie chcę użyć słowa podłamujące, bo w ogóle nie o to chodzi, ale takie, że wiesz, że czasem możesz spodziewać się, no nie wiem, nie, może źle mówię.
2: Chodzi ci o tą ciążącą presję?
3: No może tak.
2: Na siebie nakładasz?
3: Tak, że właśnie, że jest coś takiego chyba, nie wiem, czy tylko, no wydaje mi się, że wszyscy artyści tak mają, że po prostu nakładamy na siebie taką presję i z biegiem czasu ona jest coraz większa i sami od siebie oczekujemy coraz więcej. Myślę, że to jest też presja otoczenia i tego, że chcemy po prostu zawsze dowieść i dać ludziom jak najlepszy produkt końcowy. Produkt, złe słowo, no jakby ten efekt końcowy, tak? I to się też wiąże z tą presją. No i zapomniałem, od jakiego pytania wyszliśmy generalnie. Ja się tak rozwinąłem, że nie wiem, do czego zmierzałem.
2: Jak pracowałeś nad pewnością siebie?
3: Ja mam tak często. Nie pracowałem. Szczerze mówiąc, to po prostu przyszło jakoś tak samo naturalnie. Ale rzeczywiście czuję, w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem, czuję, że ta pewność siebie jest większa. Mhm. Z czego to wynika, szczerze mówiąc, nie wiem.
2: A jak się w ogóle czujesz po takim oficjalnym rozpoczęciu tej nowej ery?
3: No dobrze. Teraz mam taki intensywny moment koncertowy. Dużo się dzieje, sporo też różnych rzeczy w tygodniu, więc generalnie jest dość duży natłok bardzo różnych spraw i też pracuję cały czas nad albumem, więc cały czas staram się pisać, natomiast mam coś takiego, że mi jest ciężko pisać w sezonie. Ja po prostu wolę zdecydowanie pisać teksty poza sezonem, kiedy mam taką przestrzeń spokojniejszą, że jestem przez dłuższy czas na przykład w domu i jakby ta rutyna taka codzienna zaczynam wracać do tej rutyny, której no, brakuje trochę jednak w tym sezonie, kiedy tak naprawdę no, od maja ja wracam, zostawiam walizkę po prostu w korytarzu pokoju, wrzucam rzeczy do prania. Ta walizka po prostu zostaje otwarta, ja jej nigdzie nie chowam do szafy, ani nic z nią nie robię, bo wiem, że za chwilę będę musiał jakby na nowo ją pakować, więc zostawiam rzeczy, które wożę w niej jakby za każdym razem, na przykład żelazko. I nie wypakowuję nawet takich rzeczy, no bo wiem, że po prostu zaraz będę musiał to pakować znowu, więc tak naprawdę od maja, no cały czas gdzieś tam jestem na tych walizkach i brakuje mi troszkę takiego, ustabilizowania się czasowego, bo mi się najlepiej po prostu pisze, jak wiem, że mam na to przestrzeń, czas. I nie mówię, że wiesz, no oczywiście, że w sezonie też piszę, że faktycznie no, siadam sobie czasem wieczorem, jak mam na to przestrzeń i czuję, że jakby to jest dobry moment na to, żeby coś napisać. Natomiast no, zdecydowanie częściej mam takie momenty i taką przestrzeń na to poza sezonem.
2: A gdybyśmy mieli spojrzeć na twój kalendarz właśnie od maja do końca września, bo tak mniej więcej trwa sezon, no. Ile masz takich dni tylko dla siebie?
3: Kurczę, no wiesz co, akurat trafiliśmy na okres, gdzie miałem w zeszłym tygodniu dość czasu dla siebie, ale tak naprawdę to był pierwszy moment od początku maja, kiedy była ta chwila. Ja też mam wszystkie weekendy zajęte, w sensie gramy wszystkie weekendy od maja do września, we wszystkie dni weekendowe i ostatnio mieliśmy pierwszy raz taką sytuację od maja, że mieliśmy wolną niedzielę i aż tak dziwnie mi było po prostu, bo wróciliśmy w niedzielę do Warszawy i ja tu sobie zaplanowałem dzień, mówię, a to pójdę tu, po czym podjechałem gdzieś do jakiegoś sklepu i naciskam klamkę, a tam zamknięte, no przecież niedziela, jakby tak. Wszystko pozamykane, a ja po prostu już wyszedłem z takiego trybu, w sensie jestem w takim trybie, że jakby dla mnie niedziela to jest dzień koncertowy, więc w ogóle zapomniałem o tym, że niedzielę wszystko jest zamknięte, no i po prostu spotkałem się właśnie z takim czymś pierwszy raz od maja, bo tak to mamy wszystko zajęte, więc jest intensywnie, ale jest super, no ja kocham koncertować i dla mnie to jest ogromna radość, jak widzę po prostu, że ludzie się dobrze bawią na tych koncertach. To jest dla mnie najważniejsze, jak widzę te uśmiechy i to, że śpiewają, to, że sobie tańczą, że są pary, które się przytulają podczas tych bardziej emocjonalnych utworów. No to jest coś, co naprawdę dodaje skrzydeł i co sprawia, że mam poczucie, że po prostu to, co robię, ma sens, więc kocham te koncerty i zawsze jest tak, że jak się kończy już ten sezon, to potem się za tym tęskni, ale faktycznie teraz Wiem, że jest dość intensywny okres, w sensie, że muszę sporo jeszcze pracy włożyć nad albumem, więc tak, czekam trochę do jesieni, żeby już mieć ten większy spokój, żeby móc sobie uspokoić głowę, zresetować się i siąść do tych tekstów i je popisać.
2: A właśnie jak się regenerujesz po takim intensywnym okresie grania?
3: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś w naturę, blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Też zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć. Także no.
2: A na tym etapie rozpoznawalności możesz tak po prostu wyjść sobie na miasto?
3: Tak, w sensie wiadomo, że zdarza się, że ktoś podejdzie po zdjęcie.
2: Ja widziałem na Openerze, że cię zaczepiali.
3: Tak, tak.
2: Oglądałem sobie to z ukrycia.
3: No, w sensie zdarzało się rzeczywiście. Ja w ogóle byłem, w sensie nigdzie nie wrzucałem, że jestem na Openerze, byłem tam całkowicie prywatnie, więc w ogóle pierwszy raz byłem w życiu, bo nigdy nie miałem za bardzo okazji. No i bardzo mi się podobało, fajnie było, więc mam nadzieję, że za rok też się uda wyskoczyć. Natomiast znowu, czy mogę wychodzić? Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
2: A wracając do tworzenia muzyki, jak wyglądał u ciebie ten proces twórczy? Bo kilka dni temu byłem na koncercie Charlie'ego Puffa, który powiedział mi, że on na przykład, pisząc piosenki, musi mieć muzykę w tle, bo inaczej czułby się jak dzieciak, który przysiada do pracy domowej i w takiej ciszy próbuje coś ogarnąć, przelać swoje myśli na papier. Jak to wygląda u ciebie? Jakie musisz mieć warunki?
3: Charlie w ogóle, no on jest genialny. On jest genialny, ja uwielbiam jego podejście do muzy. Ja mam coś takiego, że jak w sensie, no jak zaczynam tworzyć numer od zera, no to wtedy nie mogę sobie puścić czegoś w tle, bo mam wrażenie, że mnie to będzie rozpraszać. W sensie, nie wiem, jak siadam sobie z gitarą i zaczynam tworzyć, no to wiadomo, że jest ta gitara, ale no nie może być nic innego w tle, bo po prostu mnie to będzie rozpraszało, ale na etapie już pisania tekstu, kiedy jest już położony top line, już zrobiona produkcja, no to wiadomo, że puszczam cały czas sobie w kółko. I czasem znaczy mam tak, że na przykład sobie zapętlam dany fragment i wtedy piszę tekst, no i zatrzymuję po prostu czasem, bo już mam taki kociokwik od powtarzania tego samego w kółko, że muszę popisać chwilę w ciszy, zastanowić się i tak dalej, ale to wtedy puszczam. Ja też nigdy na przykład nie mogłem się uczyć przy muzyce, bo miałem coś takiego, że zawsze bardziej się skupiałem na tej muzyce niż na nauce, więc ja musiałem mieć absolutną ciszę do nauki, tak samo do czytania książek. Nie jestem w stanie czytać książek z muzyką. Nie wiem, o co chodzi, ale po prostu ta muzyka, no jednak przykuwa moją uwagę zdecydowanie bardziej niż coś innego, więc no ja muszę czytać, czy jeżeli chodzi o właśnie jakąś naukę, czegokolwiek, to muszę to robić w totalnej ciszy.
2: A to rzeczywiście jest tak, że pamięta się okoliczności powstania każdej piosenki?
3: W moim przypadku nie. Ja już czasem nie pamiętam tak naprawdę, jeżeli wiesz, co wam się gdzieś pamięcią do pierwszego albumu. No wiadomo, że są okoliczne, że są utwory, które pamiętasz zawsze, ale no są też takie, których ja, szczerze mówiąc, mi gdzieś tam się zamywa ten obraz, ale to wynika chyba ogółem z mojego takiego roztargnienia życiowego. Ja mam jakieś takie... mi się często zamazują wątki, jakby i prywatnie i tak dalej, że ja na przykład mam coś takiego, że pamiętam daną sytuację z przeszłości, ale bardzo mało szczegółów. Że mam jakąś taką, niestety, mam problem z pamięcią do szczegółów.
2: Mhm. Skupmy się na tym, co tu i teraz. Dobra. Wydałeś nowy singiel, zapowiedziałeś nową erę, mamy nowy wizerunek. Z czego to wynika, że artyści często kombinują, zmieniają wizerunek właśnie przy trzeciej płycie? Bo mam wrażenie, że to jest taka niepisana zasada popkultury, show biznesu, patrząc nawet na takie światowe gwiazdy. Że często ta trzecia płyta jest takim momentem prawdy, czymś zupełnie innym.
3: Nie wiem, no może po tych dwóch pierwszych albumach przychodzi po prostu jakiś taki punkt zwrotny, w którym stają się bardziej świadomi tego, co chcą robić.
1: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym YouTubie i w nowym magazynie SK Story. Na...
0: SK Zielona Góra News.
4: Data urodzenia, liczby, horoskopy, tarot i uzdrawiające dźwięki. Dla jednych ciekawostka, dla innych sposób podejmowania ważnych decyzji. Więcej już teraz w rozmowie z Martą Sławińską-Januś i Aleksandrą Matusiak ze Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych.
5: Samą numerologią interesuję się ponad 25 lat, a pracuję myślę, że około ponad 10 jako numerolog. Odważyłam się też z tym pracować, z tym narzędziem. I od jakichś dwóch i pół, trzech lat, jest ogromny wzrost zainteresowania tymi metodami analizy osobowości, można by było powiedzieć, charakteru człowieka. Jest ogromne zainteresowanie, ogromny wzrost różnych metod modyfikowanych, różnych systemów numerologicznych wykorzystywanych. Bardzo dużo tego jest w internecie przede wszystkim. Także tak, widzimy, że jest ogromne zainteresowanie.
6: Czyli jakiś trend się może wytworzył? Czy
5: ogromny. My też zauważamy taką powtarzalność, bo to jest ciekawe, że w ubiegłym stuleciu, około lat 20. również był taki boom
7: na ezoterykę.
5: Tak. Więc widzimy tą powtarzalność, że właściwie...
7: Takie cykle astrologiczne.
5: To są takie cykle numerologiczne, które są powtarzalne po prostu, więc nas to jakby bardzo nie dziwi, no aczkolwiek fajnie jest tego doświadczyć.
6: Mhm. Ale mówią, że 2026 to jest jak powrót do 2016, więc może coś w tym jest.
7: 10 numerolog, 10 lat.
5: Tak, to jest, no, jest to troszeczkę inaczej mimo wszystko. Owszem, to jest taki cykl 10-letni, 9-letni w sumie tak naprawdę, bo w numerologii kończymy na tej liczbie 9, aczkolwiek jak ktoś interesuje się bardziej numerologią, to wie, że to nie do końca tak jest. Można powiedzieć, że jest podobnie.
6: A czy trzeba gdzieś tak, nie wiem, być rozwiniętym duchowo, żeby bardziej się w to zagłębić?
5: Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tak naprawdę wszyscy posiadamy ogromne zasoby intuicji. Nie każdy z tego po prostu umie korzystać, a niektórzy korzystają i nawet nie wiedzą. Także to wydaje mi się, że to jest w taki sposób odbierane. Tak? Nie trzeba jakoś bardzo być duchowo rozwiniętym. Tak? Teraz też jest taka moda. Tak, jest teraz taka moda na rozwój duchowy. To się różnie tam nazywa. My to czasem nazywamy różową duchowością, bo my oprócz tego, że a może właśnie dzięki temu, że zajmujemy się z Olą tym, czym się zajmujemy, czyli astrologią, numerologią, różnymi innymi technikami, które prowadzą właśnie do rozwoju człowieka tak naprawdę, bardzo mocno stąpamy po ziemi. My nie odlatujemy na żadne różowe chmurki, tylko bardzo mocno przy pomocy, w moim przypadku, głębokich analiz matematycznych staramy się zrozumieć, co tutaj robimy na tej ziemi, odnajdywać nasze talenty i wszelkiego rodzaju predyspozycje. Także my mocno stoimy na ziemi. Ten rozwój duchowy u nas jest z perspektywy uziemienia tak naprawdę, tego tu i teraz, tak? To jest nierozerwalne, owszem, ale no tak jak już powiedziałam, przede wszystkim liczy się tu i teraz, to co teraz robimy, tak? Życie codzienne, mamy taką tendencję i zauważamy to w szeroko pojętej duchowości, też tej internetowej bardzo często, bo teraz wszystko się rozgrywa właśnie gdzieś tam online w internetach. My jeszcze jesteśmy tym pokoleniem, które czytało książki dużo i szukało w bibliotekach i w różnych takich niedostępnych już teraz miejscach.
7: Antykwariatach.
5: Tak. No, zauważamy, że ta duchowość prowokuje do takiego odrealnienia, tak? Ludzie zapomnieli, żeby faktycznie docenić, zauważyć te efekty wow, które się takie w duchowości pojawiają, takie przeżycia głębokie, zapomnieli, żeby szukać tego w codzienności, czyli w każdym dniu, w tym, co robisz na co dzień, odnajdywać to, tak? Także tęsknią za jakimiś takimi uniesieniami, szukają tego na różnych kursach, warsztatach, duchowych szkołach, a tak naprawdę zapomnieli, że to wszystko jest w nas i można to odnaleźć w codzienności, w codziennych czynnościach tak naprawdę.
8: Mhm. Jest takie powiedzenie, że nasza teraźniejszość tworzy naszą przyszłość, więc jeżeli skupiasz się na przykład na rozpamiętywaniu przeszłości albo martwisz się o swoją przyszłość, to w zasadzie nie żyjesz. Więc dlatego my też często to mówimy, że tutaj, w teraźniejszości budujesz swoją przyszłość, więc nie zamartwiaj się o swoją przyszłość, bo ona jeszcze nie nastąpi. Musisz zadziałać w tu i teraz.
6: Wspomniałyście intuicja. Jaki to ma związek?
5: Każdy z nas posiada swego rodzaju intuicję. To jest tylko słowo, które jakby odzwierciedla to nasze czucie. Każdy z nas ma do tego predyspozycję, żeby przeczuwać, co się dzieje wokół niego, tak? Jaką decyzję podjąć. Bardzo często mówimy wtedy, że podjęliśmy dobrą decyzję. Ja z perspektywy numerologii mogłabym powiedzieć, że o, tutaj zadziałał twój dzień i miesiąc urodzenia, tak?
8: W astrologii z kolei no, każdy z nas się urodził gdzieś z jakimś księżycem. Ja jako astrolog, jak przychodzą do mnie ludzie na analizy astrologiczne, to każdy ma kosmogram i każdy człowiek, niezależnie czy to będę ja, czy to będziesz ty, czy to będzie wujek Zdzisiu, czy to będzie ciocia Zosia, każdy z nas urodził się z kosmogramem, w którym jest Słońce, Księżyc i wszystkie planety. Księżyc w astrologii odpowiada między innymi Księżyc za intuicję, więc każdy z nas ma tą intuicję, tylko teraz astrologia pomaga nam odkryć, jakiego rodzaju jest to intuicja. I tutaj kłaniają się aspekty astrologiczne, znaki zodiaku, domy horoskopu i po prostu w astrologii, kiedy przychodzi do mnie ktoś taki, ja patrzę na te, jak to Marta mówi, krzaczki, czyli na to koło horoskopu, to ja od razu rozpatruję Słońce, Księżyc i to mi daje obraz, jak ten człowiek pokazuje się na zewnątrz, a jaki jest, kiedy na przykład zamykają się drzwi mieszkania i jest w domu, jak się zachowuje po prostu w takiej codzienności swojej sam ze sobą. I to o tym właśnie w astrologii mówi nasz Księżyc, ale Księżyc też mówi o intuicji, o tym, że coś przeczuwamy. I teraz kwestia tego, w jakim znaku horoskopu masz ten Księżyc, będziesz na przykład popłyniesz za tą intuicją, poczujesz to i będziesz chciała za tym pójść, a niektórzy mogą mieć tak trudne aspekty, że będą bardziej rozpatrywać różne problemy z poziomu głowy, na przykład z poziomu Merkurego zamiast Księżyca. Więc myślę, że każdy z nas, nawet nie myślę, jestem pewna, że każdy z nas ma w sobie pokłady intuicji, tylko jest kwestia tego, żeby je rozpoznać i nauczyć się je wykorzystywać.
6: Jeśli chodzi o horoskopy, bo tutaj myślę, że no, większość sobie taki horoskop czyta, czy to naprawdę ma odzwierciedlenie, bo niby mówi się, że jest tak napisane, żeby pasowało w większości do każdej osoby, czy gdzieś jednak faktycznie pod tym znakiem zodiaku dużo możemy wyczytać?
8: To znaczy, ja zawsze mówię tak, że nie jesteśmy jednym znakiem zodiaku. Z reguły ludzie wiedzą, w jakim znaku zodiaku było ich słońce, no bo spod jakiego jesteś znaku, co nie? No to jest moment, pokazuje nam, w którym znaku zodiaku, w jakim momencie po prostu to słońce się znajdowało w momencie naszych urodzin. Ja na przykład jestem skorpionem, Marta jest baranem, nie wiem, spod jakiego ty jesteś znaku.
6: Ryby.
8: O, ryby. Więc w tym czasie właśnie słońce przebywało w danym znaku zodiaku, ale oprócz słońca w naszym kosmogramie mamy jeszcze mnóstwo planet i to są planety tak zwane personalne, są planety socjalne oraz planety pokoleniowe. Ich razem planet samych plus światła, słońce, księżyc jest 10. Do tego dochodzą różne elementy horoskopu, które teraz nie będę mówić, bo nie chcę zanudzać. Ale my nie jesteśmy tylko i wyłącznie znakiem zodiaku. A te horoskopy gazetowe, które często widujemy, no to one przede wszystkim piszą o tym znaku solarnym. Ale może się okazać, że na przykład jesteś solarnym rakiem, ale masz na przykład księżyc w lwie i resztę planet właśnie tych takich osobistych w znaku lwa i przez twoją osobowość, przez twój charakter bardziej będzie wybijał się ten archetyp znaku lwa i możesz na przykład czytając horoskopy stwierdzić, że w ogóle do mnie nie pasuje ten horoskop znaku raka, taka, bo ja taka nie jestem. A czytasz lwa i mówisz, wow, pasuje. A się okazuje, że na przykład masz tam ascendent, księżyc, Merkurego i powiedzmy Wenus, więc będziesz bardziej tym archetypem. Dlatego tak ważne jest, żeby znać swój kosmogram. A gazetowe horoskopy właśnie, one powstały na przełomie XIX i XX wieku, które zostały rozpropagowane jakby, żeby rozpropagować astrologię i pomóc ludziom właśnie identyfikować swoją osobowość na podstawie 12 archetypów, czyli 12 znaków zodiaku. Właśnie w tych czasach powstała ta gazetowa astrologia i z jednej strony intencją tego człowieka było rozpropagowanie astrologii, żeby zaczęli ludzie się nią interesować. No ale niestety później została ona, że tak powiem, sprowadzona tylko do tych horoskopów gazetowych, co sprawiło, że ludzie zaczęli drwić z astrologii, śmiać się, a nie pasuje mi, coś tam takie wiesz, rozumiesz. Mhm. Także trzeba po prostu brać astrologię na poważnie, bo zarówno astrologia, jak i numerologia to są starożytne nauki. I my z Martą uważamy, że wielcy tego świata nadal korzystają z zasobów, narzędzia, jakim jest astrologia i numerologia. Kiedyś na każdym szanowanym się dworze był astrolog, numerolog, w ogóle te dziedziny były połączone, teraz zostały one rozłączone, nie wiem po co. Bardzo ważne jest właśnie to, żeby nie skupiać się tylko na tym słońcu, bo my nie jesteśmy tylko znakiem solarnym.
5: Generalnie nie ma dobrego numerologa, który nie musiałby się interesować astrologią, czyli to jest nierozerwalne. No my mamy to szczęście z Olą, że pracujemy we dwie.
8: Tak.
5: I się uzupełniamy.
6: Idealnie się
5: złożyło. Tak, idealnie się złożyło.
6: Może tak miało być.
5: Tak, no, gwiazdy może nam tutaj. Jeśli chodzi o numerologię, jest dokładnie bardzo podobnie, jak tutaj Ola powiedziała o astrologii, że to nie są tylko liczby od 1 do 9, tak, jak podpowiada nam internet bardzo często, ale w numerologii to jest szereg podliczb, które mają na nas wpływ, tak zwane podliczby, z których ta główna liczba wynika. Dlatego numerologia to są też nasze imiona i nazwiska, które są tak zwaną zmienną w numerologii, ponieważ czasem zmieniamy, dodajemy sobie jakieś imię, zmieniamy, my kobiety zwłaszcza, zmieniamy nazwisko po ślubie, więc zmieniają nam się pewne aspekty naszej osobowości, takie jak liczba duszy, liczba ekspresji zewnętrznej czy celów życiowych. Ja bardzo często, jak kobiety tutaj do nas przychodzą na takie sesje, które mają, powiedzmy, dość ciekawe życie osobiste i słyszą od swoich mężów, no zmieniłaś się po ślubie. No tak, zmieniłaś się po ślubie, ponieważ przyjęłaś nazwisko męża i nastąpiły zmiany w twojej liczbie duszy, ekspresji zewnętrznej, celów życiowych. Więc numerologia daje nam, tak samo jak astrologia, tak bogaty wachlarz wszelkiego rodzaju potencjałów, wyzwań, właśnie liczb, które prowokują nasze życie, takie liczby jak liczby cyklów życiowych, punktów zwrotnych, tak zwanych dekoracji drogi życia. Sama droga życia jest po prostu jakby punktem odniesienia. Jedną z najważniejszych i liczb, które zawsze już z nami zostaną, to jest liczba naszego dnia urodzenia, która odpowiada za nasze codzienne reakcje, spontaniczne decyzje, spontaniczne reakcje właśnie.
8: Tak, no, astrologii to jest właśnie księżyc, czyli to się pięknie uzupełnia.
5: Tak, to my na podstawie, to też nie jest nasza taka wiedza książkowa, tylko nasza wiedza doświadczenia, tak, pracy z astrologią i numerologią, bo prowadzimy wspólne sesje, które niezwykle uzupełniają cały ten wachlarz możliwości, jakie dają osobno astrologia i numerologia. No, nam daje to ogromne spełnienie. No i takie, w związku z tym, że ja mam księżyc w pannie i lubię analizować pewne rzeczy, lubię dojść do przyczyny, lubię, jak to zawsze mówię, do podszewki rozwinąć temat, daje nam niezwykłe pole tutaj do popisu, do studium człowieka i jego charakteru po prostu.
6: Mhm. A godzina urodzenia też pewnie ma znaczenie.
5: Ma bardzo duże znaczenie, tak samo w astrologii, jak i w numerologii, aczkolwiek numerolog jest w stanie bez godziny urodzenia wyznaczyć wszystkie najważniejsze aspekty portretu numerologicznego.
8: No w astrologii godzina jest bardzo istotna, ponieważ właśnie dzięki godzinie i miejscu urodzenia, całej dacie, czyli dzień, miesiąc, rok plus godzina i miejsce urodzenia, wyznaczamy wtedy taki szczegółowy horoskop. Bardzo ważna właśnie jest ta godzina i miejsce, ponieważ one nam pokazują, pozwalają wyznaczyć domy horoskopu, czyli obszary, jest 12 domów horoskopu, tak jak 12 znaków zodiaku i ascendent. I wczoraj tak rozmawiałyśmy o tym ascendencie tutaj na kręgu kobiet i padło pytanie, co to jest ten ascendent? I ascendent to jest, ja to lubię mówić, że to jest nasz drugi znak zodiaku. To jest znak zodiaku, który wschodził w momencie naszego urodzenia, czyli był najbardziej wysunięty na punkt najbardziej wysunięty na wschód. I można być na przykład zodiakalnym skorpionem, ale mieć ascendent w innym znaku zodiaku. I ascendent przede wszystkim on mówi o tym, jak my się pokazujemy na zewnątrz. To jest trochę taka nasza maska. I ja na przykład jestem zodiakalnym skorpionem, ale mam ascendent w lwie, więc można powiedzieć, że tutaj jest taka mieszanka skorpiona i lwa. Marta na przykład jest zodiakalnym baranem, ale ma ascendent w bliźniętach, dlatego też zawsze mówimy, że Marta to jest taka rozgadana i jak ma coś trzeba powiedzieć, z kimś porozmawiać, coś załatwić, to zawsze wysyłam Martę, bo ona ma gadane.
0: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
4: A teraz rozmowa naszego reportera Krystiana Machalicy z lubuską malarką Magdaleną Łazar.
9: Na pewno jestem malarką. Kończyłam tutaj uniwersytet na Wydziale Sztuki, a potem jeszcze studiowałam w Krakowie. No i lubiłam różne rzeczy, nie porzuciłam malarstwa, wręcz przeciwnie, rozwijałam się dalej, no i skutkiem są różne wystawy, między innymi ta w Rzymie.
10: Powiedz proszę, zaraz oczywiście do Włoch przejdziemy, czy polecimy, już tam używając jakichś takich gier słownych, jaki to jest kierunek w znaczeniu, czy on pomaga się rozwijać artystom i czy artyści, tak podbijając trochę temat, potrzebują studiów?
9: Zdecydowanie tak, szczególnie takich jak tutaj w Zielonej Górze na kierunku artystycznym. Jest to wyjątkowa absolutnie szkoła studia, której można się spotkać z niesamowitymi, cudownymi ludźmi. I to jest chyba główne szczęście, że podejście do studenta jest bardzo indywidualne i każdy, kto chce się rozwijać, spotka ludzi, którzy mu to po prostu mogą bardzo umożliwić, bo no, są niesamowici. Ja uwielbiam ten instytut, uwielbiam profesorów, którzy tutaj uczą i zdecydowanie tak.
10: A czego można się nauczyć na takich studiach i czy trzeba mieć jakąkolwiek podstawową, choćby wiedzę, czy osoba, która zamierza być artystą, malarzem, coś rysować, malować, ale kompletnie nie ma pojęcia o podstawach tego warsztatu, ma tam czego właśnie szukać? Dla kogo to jest miejsce?
9: To jest dla ludzi wrażliwych, którzy chcą rozwinąć widzenie świata przede wszystkim, bo paradoksalnie sztuki wizualne polegają na tym, żeby widzieć. Czyli my przede wszystkim uczymy się patrzenia. I tak myślę, że to jest czuciopatrzenie, albo myślo-czuciopatrzenie, tak powiem. Że to jest specyficzne podejście do rzeczywistości, które sprawia, że możemy po prostu spowodować, jakby ująć w formę to wszystko, co zauważymy. Bo od zmysłów się ta droga zaczyna w twórczości.
10: A powiedz proszę, czy malowanie obrazów to jest bardziej geometria, linie pomocnicze, linie główne, czy to jest bardziej takie patrzenie trochę w głąb i te uczucia, których chyba się nie da nauczyć, tak mi się wydaje. A może się da, może się zaskoczę.
9: Znaczy, można się nauczyć zauważania tego i pewnego rodzaju wrażliwości i oczywiście też technik, które pozwolą właśnie na to, żeby przekazać to, co ująć w formę to, co właśnie czujemy i to, co widzimy. Także to jest chyba istota tego, żeby nauczyć się ujmować formę to, co jest dla nas wyjątkowe, wrażliwe i to, co jakby powoduje nasz kontakt z rzeczywistością, o tak powiem.
10: rozumiem, wszystkiego od podstaw można się nauczyć na uniwersytecie.
9: Trzeba mieć już podstawy na zasadzie takiej, że trzeba chyba mieć miłość do tego, żeby jednak rysować, malować, chcieć przekazać właśnie w sposób wizualny ten rodzaj wrażliwości. Ludzie, którzy są jakby, dla kogo to jest? To jest przede wszystkim dla wrażliwców, którzy chcą ująć w formę plastyczną, wizualną, to co czują, to co dostrzegają. Także z jednej strony ta nauka polega na tym, że gdzieś tam budzi się w nas wrażliwość spojrzenia, a z drugiej strony uczymy się tego, żeby oddawać to na płótnie, ewentualnie w innych mediach, na przykład art wideo, albo w rysunku, albo w performance. To w zależności od tego, jak będzie przebiegał proces twórczy.
10: Powiedziałaś, wrażliwość się budzi, czyli ona też się pojawia, nad nią się w pewien sposób pracuje, czy to jest taki obszar funkcjonowania człowieka, który żyje i rośnie gdzieś sam z siebie? Czy da się pracować nad tym?
9: Zdecydowanie tak.
10: To co trzeba robić?
9: No, jak najbardziej patrzeć. Patrzeć, nie ulegać schematom, jak najbardziej wykonywać te wszystkie polecenia, jak już się jest studentem, wszystkie zadania, które są twórcze i rozwijające, dawane przez profesorów. No i co trzeba robić? Przede wszystkim żyć. Żyć bardzo wrażliwie, mieć chyba rodzaj buntu też w sobie, nie zgadzać się na zastaną rzeczywistość, na to, co tak zwany Matrix, ewentualnie media, główne media podają do wiadomości.
10: Studiowałaś na uczelni zielonogórskiej, studiowałaś na uczelni krakowskiej, być może jeszcze gdzieś, nie wiem, w każdym razie da się porównać jakoś te uczelnie. Czasem mam wrażenie, że mówiąc tutaj o województwie lubuskim, no, umniejszamy wagę naszej uczelni. Gdzieś w rankingach jest bardzo daleko. Jak ty byś zestawiła?
9: Nasza uczelnia jest bardzo wysoko w rankingach.
10: Jeśli chodzi o kierunek,
9: oczywiście,
10: o kierunki
9: artystyczne. Instytut, nasz instytut jest bardzo wysoko, Instytut Sztuk Plastycznych jest bardzo wysoko w rankingach. Jest to wyjątkowe miejsce i jak z mojego doświadczenia wynika, jak ja tutaj studiowałam, potem byłam w Krakowie, to wszystko się zgadzało. Wręcz przeciwnie, ja byłam z przodu w myśleniu o formie na przykład, z przodu w stosunku do ludzi, którzy studiowali gdzie indziej jeszcze wtedy, albo po prostu w Krakowie. Także absolutnie nie pozwalam powiedzieć żadnego złego słowa.
10: I jak długo malujesz?
9: No to całe życie.
10: Pierwsze obrazy to były jakieś rysunki małej dziewczynki, czy to już były poważne prace?
9: Nie, rysunki małej dziewczynki.
10: A jak to się zaczęło? Jak zdobyć te inspiracje? I czy od razu można cię nazwać artystką, czy jednak ten artyzm pojawił się gdzieś? Czy może wciąż czekasz na niego, bo to każdy artysta mówi trochę inaczej.
9: To bardzo dobre pytanie, bo faktycznie pewna potrzeba wyrażania świata w sposób plastyczny była od początku. To odkąd pamiętam, ja zawsze siedziałam w kącie, rysowałam, albo zawsze tak było. Natomiast no, miałam szczęście właśnie spotkać ludzi, którzy, nie wiem, powiedzieli, że tak, to jest dobre, jakieś nagrody zdobyłam i to też motywowało do tego, żeby jednak poświęcać czas, bo to tak na tym polega, że poświęcamy czas temu, co kochamy i potem to rośnie. No aż tutaj trafiłam właśnie do Zielonej Góry. Cudowny czas, absolutnie fantastyczny. Bardzo dużo się dowiedziałam. Teraz nawet wracam do tego, co wtedy się wydarzyło, bo to były no, piękne rzeczy, takie łamiące schematy, popychające mnie na takie bardzo ciekawe terytoria intelektualne, artystyczne i to jest, no, po to się żyje, po to się studiuje, ja tak uważam. No, a ten artyzm, to on po prostu jest. On nabywa się go właśnie w kontakcie z ludźmi, w kontakcie z innymi artystami, no bo artyzm to jest rodzaj formy. Natomiast za formą musi iść treść. No więc ja intensywnie żyję, trochę podróżuję, trochę szaleję na różnych niwach, więc tutaj jest moja inspiracja z życia. Natomiast co do rozwoju formy artystycznej, no to też nie można, że tak powiem, porzucić tego. Trzeba być cały czas w toku działania.
10: Czego dowiedziałaś się sobie podczas tych lat malowania? Czy da się, przelewając to, co ma się w głowie, to, co ma się w sercu, na papier, też dostrzec siebie w pewien sposób?
9: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. To jest na bardzo różnych płaszczyznach. Pierwsza, która mi przychodzi do głowy, to jest rodzaj konfrontacji. Że moment, kiedy ja siedzę w pracowni, wymyślam, jest to moment absolutnej szczęśliwości i absolutnego flow i absolutnej mojego spełnienia. Co do konfrontacji, czyli na przykład wystawy albo performance'u jakiegoś, ten moment konfrontacji jest zawsze bardzo trudny. Czasami bywa bolesny, czasami sprawia ogromny niepokój egzystencjalny, krótko mówiąc. No bo myślę, że większość artystów, ale na pewno ja, boję się być niezrozumiana. Jednocześnie wiem, że mam treści na tyle uwrażliwione, że nie wszyscy muszą mnie zrozumieć, a chciałabym, żeby mój komunikat docierał. I boję się tego, że nie dotrze i boję się być przez to źle oceniona. Zresztą zdarzyło mi się kilka razy mieć takie historie.
10: Starasz się dopasowywać do odbiorcy, czy całkowicie oddajesz siebie podczas malowania, podczas pracy? To jest trochę kontra do tego niezrozumienia właśnie.
9: No więc jeśli mam konkretne zamówienie, bo też zdarza mi się malować na zamówienie, to staram się być w kontakcie z odbiorcą i staram się, żeby to się odbywało mimo wszystko w porozumieniu tego, czego on chce i tego, czego ja chcę. Żeby gdzieś tutaj był rodzaj zgody i wspólnej drogi, bo tak myślę, że wtedy to, co ja mogę zaproponować, jest poszerzone przez to, co chce, czego chce odbiorca, o czym ja mogę mieć na przykład zielone pojęcie. Natomiast jeśli chodzi o moją twórczość, no to nigdy nie staram się myśleć o odbiorcy. To jest gdzieś, nawet nie chcę, nawet nie mam takiej myśli. Po prostu jestem bezpośrednio z moim dziełem.
10: W jaki sposób malujesz? To znaczy, czy masz w głowie konkretny obraz, konkretną wizję, czy to jest tak trochę na zasadzie, sobie teraz zażartuję, tam gdzie mnie ręka poniesie, która farba, czy który kolor się nabierze?
9: Właśnie są takie piękne momenty, kiedy faktycznie rzecz rozgrywa się pomiędzy okiem a ręką. I to jest tak, że umysł śpi. I to jest cudowny moment, kiedy ja jestem bezpośrednia w tworzeniu i we flow. I wtedy, kiedy nie muszę słuchać mojego wewnętrznego krytyka, wtedy, kiedy on ma jakieś, nie wiem, pomysły na to, co ja powinnam robić. Więc tak, ja staram się tworzyć bardzo mocno w kontakcie ze sobą.
10: Pomiędzy okiem a ręką, to tak zapachniało trochę poetyką.
9: No trochę tak jest.
10: O czym malujesz? Czy o czym ci się najłatwiej maluje?
9: Najłatwiej mi się maluje, kiedy mam taką czystą intencję, czystą ideę. Kiedy nie chcę 10 rzeczy, tylko tą jedną. Kiedy jestem w procesie i na przykład jak malowałam te obrazy z cyklu Złotej Godziny, to ja po prostu wiedziałam, że biorę najpierw farbę na przykład różową, maluję elementy, które gdzieś tam zapamiętane zostały, przetworzone przeze mnie. Potem wiem, że to musi się zmienić, ponieważ tak to wygląda, ponieważ takie jest flow, ponieważ tam mnie prowadzi. Potem nakładam złoto, ewentualnie farbę złotą, rękoma wylewam, niszczę to potem. Potem to obcuję z tym w taki specyficzny sposób. Myślę, że jest w tym rodzaj namiętności jakiejś takiej pasji wręcz, a czasami medytacja. I nigdy nie mogę powiedzieć, że coś jest lepsze. To po prostu dzieje się w chwili, w tu i teraz i to mi sprawia bardzo dużo bardzo dużo, to mnie nasyca.
10: A malowanie to jest takie trochę grzebanie w emocjach, w samym sobie, co też nie zawsze jest przyjemne, bo może do czegoś na przykład prowadzić? Czy starasz się tego unikać?
9: Dla mnie malowanie zdecydowanie jest przeglądem obrazów, które mam w głowie, które mam w sercu.
10: Czyli to nie jest zawsze takie wesołe podśpiewywanie?
9: Nie. To jest to wszystko, potem wyświetlają mi się elementy, które na przykład zdarzyły się podczas, kiedy myślę o danym pejzażu. I ten pejzaż wtedy się na przykład potrafi zmienić, ściemnić na przykład, albo zatrzymać i kontynuuje w innym miejscu. Czasami jest tak, że w ogóle bardzo często jest tak, że też dobieram do tego obrazu jakieś elementy, które znajduję. Jest to rodzaj kolażu, na przykład strzępy starej farby, która nagle gdzieś tam zafunkcjonuje. Ja to po prostu łączę z materią tej, która powstaje. No i powstają taki rodzaj faktury, to tak jak faktura wspomnień, tak jak faktura emocji, tak jak pejzaż wewnętrzny, tak jak myśli, które gdzieś tam się plączą.
10: Zawsze masz wenę gdzieś przy sobie, w kieszeni, czy trzeba jej szukać?
9: No właśnie zawsze. I to jest mój problem.
10: Problem?
9: U mnie jest, tak, problem, dlatego że mam duży przepływ pomysłów, dużo chcę. Bardzo dużo chcę.
10: Ale to musisz segregować te lepsze i gorsze?
9: Tak.
10: Jak ci się to udaje?
9: Bardzo trudno mi się to udaje.
0: SK Zielona Góra.

takie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.